Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Punktualnie 6 na zegarach, czas na wiadomości w Radiu Słuchacze. Zapraszam.
1: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
3: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w do tego, ile się pracy wkłada.
2: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u z zawodu lekarz Władysław Kośniak-Kamysz.
4: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce, to jest po prostu przesada. Trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
2: Który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 km od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
4: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
1: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
6: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. My mamy sukces.
7: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra, ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A środa przywitała nas naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. 16 stopni, słonecznie od samego dnia. Słonko wstało o 4:33, zajdzie za horyzont o 20:50.

0: 76, ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali, delikatny wiatr wieje z północnego wschodu, jakość powietrza bardzo dobra, a dziś będzie słonecznie przez cały dzień i temperatura maksymalna nawet 27 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 6 i w kalendarzu już środa, 15 lipca, czyli mamy pół miesiąca i pół tygodnia tak naprawdę z głowy. Tomek Marciniak, witam serdecznie o poranku. Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura obchodzą dziś imieniny i to im składamy najlepsze życzenia, jeżeli chodzi o solenizantów. Kłaniam się nisko też jubilatom. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam na wspólny poranek z Radiem Sochaczew, jak zawsze na 94,9 FM. Środa minie, tydzień zginie i powiem wam szczerze, że jest to bardzo mądre powiedzenie i przysłowie. To co, mała czarna? Ja już biegnę do radiowej kuchni. Smacznej kawusi dla was i dobrego dnia.

Ja nie wiem, czy złamane serce jest okej, ale Daria Zawiałów tak twierdzi w swoim numerze 12 po 6. Tu Radio Sochacze po poranku w środę. No i jak środa, to już zaczynamy myśleć, co w weekend. I o jednej takiej propozycji na pewno w tej godzinie powiem. Bardzo ciekawej dla miłośników aut klasycznych i nowoczesnych. Tyle mogę na razie zdradzić co do tego zaproszenia.

0: nie żałuję i oczywiście doda już 18 minut po 6, jak ten poranek gdzieś tam nam szybko, naprawdę szybko ucieka. Kartka z kalendarza tym razem w Radiu Sochaczew. Dziś 15 dzień lipca, czyli 196 dzień w roku. Do Sylwestra pozostają 169 dni, a 15 lipca to jedna z najważniejszych dat w polskiej historii, która kojarzy się przede wszystkim z bitwą pod Grunwaldem. Przypomnę, rok 1410, czyli dziś mamy równo 616 lat od tej wojny. Było to połączenie wojska polskiego i litewskiego pod dowództwem króla Władysława Jagieły i nasze wojska odniosły spektakularne zwycięstwo nad Zakonem. Co jeszcze? 15 lipca w 1910 roku w Krakowie podczas obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem właśnie odsłonięto pomnik grunwaldzki, a w trakcie uroczystości po raz pierwszy publicznie wykonano pieśń Rota. W 1995 roku w Czymanowie odbyła się pierwsza edycja przystanku Woodstock.
1: Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
6: Skaparabaru, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, p

Dzień dobry, Rato, dzień dobry, słuchacze Radia Sochaczew. Mówimy dzień dobry tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli i na przykład szykują się na 7 do pracy. Na skoro tak, to macie 33 minuty, aby dotrzeć do swoich miejsc pracy. Mówiłem o zaproszeniu w najbliższy weekend dla miłośników motoryzacji, tak ogólnie pojętej, bowiem w sobotę 18 lipca na boisku w Feliksowie w gminie Sochaczew o 17 odbędzie się wakacyjne spotkanie z motoryzacją. Zapraszamy serdecznie miłośników aut klasycznych i nowoczesnych. Będzie też muzyka z lat 80., 90. czy z lat teraźniejszych. A o to zadba m.in. DJ Adam. Zapowiada się naprawdę bardzo sympatyczne spotkanie wakacyjne, w tle motoryzacja, w tle muzyka ta nowoczesna i trochę starsza. Także zapraszamy do Feliksowa na boisko, bo tam to wszystko się rozpocznie punktualnie o 17:00.

0: 22 minuty, dzielą nas od 7. My tymczasem zaglądamy teraz do Teresina, bo tam stowarzyszenie My Teresin zaprasza do wspólnego udziału w projekcie integracyjnym Poruszamy Teresin. W programie m.in. amatorskie rozgrywki sportowe, plenerowe spotkania z karaoke oraz wycieczka rowerowa i ognisko przy dworze w Strzyżewie. Wydarzenia odbywać się będą od lipca do października, a pierwsze z nich odbędzie się dziś, 15 lipca o 18 w parku w granicach. Zapraszamy serdecznie. Na przybyłych gości czekać będą planszówki i karaoke, a wstęp na to wydarzenie jest oczywiście wolny.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Już 13 minut do 7, już za 13 minut kolejne osoby pójdą do swoich miejsc pracy i rozpoczną środę, 15 dzień lipca. Letnie granie w Radiu Słuchaczew cały czas trwa, będziemy grać dla Was jeszcze do 8. Tymczasem ważna informacja dla tych, którzy kochają zbierać grzyby, bowiem sezon się właśnie zaczyna i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
1: Dzisiaj prawdziwka. Dwa takie wiaderka, trzy takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
2: Złoty sposób na sprawdzanie, czy robaczywy, czy nie.
3: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
0: Mówili zaprawieni grzybiarze. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
4: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: za chwilę siódma, za chwilę wiadomości w Radiu Sokaczew, później trochę o pogodzie i już wracamy do letniego grania.
1: Radio Sokaczew.

0: Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
6: Jest punktualnie 7:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Żłobek i przedszkole w Kątach są jeszcze wolne miejsca. Będzie też o szopenowskich nutkach i pozyskanym przez nie grancie, a także o kolejnym artyście, który wystąpi w Sochaczewie na festiwalu Disco Bzura. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Żłobek i przedszkole w Kątach w gminie Sochaczew ruszają z działalnością z początkiem września. Placówki pachną nowością i polecają się do korzystania z oferty, a są jeszcze wolne miejsca.
8: Do dyspozycji dzieci mamy 6 przestronnych sal wyposażonych w nowoczesne piękne meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i wspaniały nowoczesny sprzęt multimedialny. Piękne kolorowe łazienki, świetnie zorganizowaną szatnię. Proponujemy dzieciom przyjazną przestrzeń do zabawy i rekreacji.
7: Mówiła dyrektor żłobka Izabela Roguska. W ostatnim czasie skompletowano kadrę obu obiektów.
9: Ten proces nie był łatwy. Zgłosiło się 476 osób zainteresowanych pracą u nas. Dosyć długo to trwało, bo musiałyśmy komisyjnie przejrzeć każdą kopertę, która została złożona w Urzędzie Gminy. Ten proces już został zamknięty. Definitywnie mamy cały zespół, tym możemy się pochwalić.
7: Mówiła Aldona Kinga Kamińska, dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół w Sochaczewie. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego po raz kolejny przeprowadziło konkurs Działaj Lokalnie. W jego ramach 11 stowarzyszeń i grup nieformalnych z naszego terenu pozyskało granty na ciekawe inicjatywy. W sumie podzielono w ten sposób prawie 50 tysięcy złotych. Do beneficjentów należy m.in. Koło Gospodyń Wiejskich Szopenowskie Nutki.
10: Nasz projekt nazywa się Szopenowskie Krok po Zdrowie i naszym pomysłem było zakup kików Nordwalking oraz spotkanie z instruktorem, który pokaże nam, jak prawidłowo mamy poruszać się, jak trzymać kijki, tak żeby zaktywizować nasze dziewczyny, naszą społeczność z naszych wiosek.
11: Mamy piękne tereny w naszych miejscowościach, Nowych Mostkach, Orłach, Cesin. Serdecznie zapraszamy. Chcieliśmy też zainteresować naszą lokalną społeczność tym pięknem przyrody, jednocześnie zintegrować mieszkańców ze sobą. Także taki jest nasz główny cel, naszej inicjatywy.
7: Mówiły Justyna Zydlewska i Justyna Boczkowska z koła. Znamy kolejną gwiazdę festiwalu Disco Bzury, jaki odbędzie się 25 lipca w Amfiteatrze, a który współorganizują Urząd Miasta Sochaczew i Radio Sochaczew. Na scenie pojawi się zespół Playboys. To jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup disco polo, reprezentująca młode pokolenie. Powstała w 2013 roku i od tego czasu zdobyła liczne nagrody i zyskała uznanie publiczności. Największe hity zespołu to Lejde, Bahamy, Morze Miami czy Ja w to nie wierzę. Organizatorzy ogłosili też dwie inne gwiazdy, Spontan i Dave. Na odkrycie czekają jeszcze dwie karty.
12: Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolej na elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie.

0: żeniu ukraińskich nastolatek.
1: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
0: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Najpogodniej dziś na północy i północnym zachodzie i tam bez opadów, na pozostałym obszarze sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem, na termometrach od 20 stopni nad morzem przez 26 w centralnej części kraju do 29 miejscami na wschodzie.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry na to, dzień dobry słuchacze Radia Sochaczew. 6 po 7 już na zegarach. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. W środowy poranek zapraszam na wspólne spotkanie.

0: 13 po 7 w Radiu Słuchacz FM. Czas zatem na nasz dzisiejszy pierwszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Dziś gramy po polsku, formacja wideo i wszystko jedno.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Jeszcze więcej muzyki na

0: 20 po 7, tu Radio Sochaczew na 94,9 FM. Dzień dobry, lato. Tak, gramy w środowy poranek. Przed 8 tradycyjnie informacje dla kierujących, także jeżeli jesteście świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, dajcie nam znać 863 22 22.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

29 po 7 już na zegarach. Tymczasem mamy komunikat ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jeśli ktoś z mieszkańców z terenu marketu, na terenie marketu Kaufland w naszym mieście zgubił na przełomie grudnia 2025 i lutego 2026 następujące rzeczy: rękawiczki męskie, portfel, pieniądze, zegarek oraz ponownie portfelik i pieniądze, proszony jest o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. Zguby zostały niedawno przekazane do Urzędu Starostwa, do Biura Rzeczy Znalezionych i czekają na odbiór. Aby móc wyżej wymienione rzeczy odebrać, konieczne jest złożenie szczegółowego opisu danej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie do pokoju 210. Można najpierw zadzwonić 864 18 64.

0: Tylko na moment, stan zapalny, tylko na moment. Odchodzimy od muzyki w letnim graniu w Radiu Słuchacze, bowiem czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i

0: klubów sportowych.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
2: No i co ja mam wam powiedzieć? No jak zawsze o tej porze, czyli przed ósmą, jeżeli chodzi o most, no to ciężko tutaj się jedzie, bo ruszacie się w bardzo powolnym tempie. Jest taka od Gawłowskiej po centrum Sochaczewa, więcej samochodów w tym momencie na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Alei 600-lecia, no i na Trojanowskiej, tutaj skrzyżowanie z Aleją 600-lecia, a dalej jadąc na Młynarskiej też już utrudnienia na moście, jadąc w kierunku Chodakowa. Na obwodnicy czysto od Kuznocina po Wójtówkę, jeżeli chodzi o drogi dojazdowe do Łowicza, Żyrardowa, czysto w Zakrzewie, jadąc do Skierniewic, Wahadło, tam cały czas trwają prace drogowe, do Łodzi na autostradzie A2 też nie widzę żadnych utrudnień, podobnie w kierunku Warszawy, ale utrudnienia na 92 na Podkacie na wysokości Piorunowa, skrętna pasa, później w centrum Błonia, a także delikatnie w Ołtarzewie trzeba będzie zdjąć nogę z gazu i w Ożarowie Mazowieckim również poczekać. Leszno, Zaborów, Bożęcin, Duży, czysto, to już 580, jadąc przez Kampinos w kierunku Warszawy, utrudnienia w tym momencie na rondzie w Babicach Nowych, a także bliznę Jasińskiego i Łaszczyńskiego, czyli sam wjazd do stolicy.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
0: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: oczywiście formacja Modern Talking w letnim graniu w Radiu Sochacze w 94 i 9 FM. Za 10, 8, za 10 minut w studiu pojawi się Jowita Leszczyńska, która przedstawi najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. Będzie też coś z kraju i ze świata. Tymczasem rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punkty zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego między innymi opakowań szklanych jednorazowych, w tym tak zwanych małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta dopiero jesienią.
1: Radio Sochaczew, zacznij z nami tanecznie dzień.

0: kierunku studia powoli podąża już Jowita Leszczyńska. To oznacza, że zbliża się ósma i wiadomości, a w nich będzie o sukcesie Karoliny Zień z LKS Mazowsze Teresin.
1: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny Różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną.

0: pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński, Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu

0: Reklama.
1: Punktualnie 8:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
2: Samorządy w przygotowaniu planów ogólnych. Wójt gminy Nowa Sucha zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie. Podobne w Kramnicach, także dla mieszkańców miasta. W tym serwisie o kolejnych krokach podjętych celem ratowania historycznego sztandaru, a także o sukcesie Karoliny Zień z LKS Mazowsze Teresin. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W gminie Nowa Sucha trwają konsultacje planu ogólnego. Można się z nim zapoznać w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej urzędu. Wójt Maciej Monika zachęca do zainteresowania się tematem.
3: To jest trudny plan dla nas wszystkich i dla tych, którzy przygotowują, i dla tych, dla których jest przygotowywany, dlatego że prawo jest bardzo rygorystyczne, które wprowadziło właśnie wprowadzenie tych planów ogólnych i pewnie wiele osób nie będzie zadowolonych z tego, na co będzie można przeznaczyć swoje grunty. Dlatego szczególnie prosimy, żeby wziąć udział w tych konsultacjach, zainteresować się. Być może będzie można jeszcze jakieś zmiany wprowadzić.
2: Swoje uwagi można zgłaszać za pośrednictwem ankiet dostępnych w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i na stronie internetowej samorządu. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia. W międzyczasie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców.
3: 16 lipca o godzinie 15:20 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z urbanistami, którzy przygotowywali projekt tego planu, i tam będzie można jeszcze raz zadać bezpośrednio urbanistom pytania, dowiedzieć się, co można zmienić, na co mamy wpływ, dlaczego tak, a nie inaczej zostały przyjęte założenia tego projektu.
2: Warto dodać, że dziś o 17:00 w Kramnicach odbędzie się podobne spotkanie dla mieszkańców Sochaczewa. I zmieniamy temat. Jest kolejny krok w sprawie renowacji sztandaru 68. Pułku Piechoty odnalezionego pod Iłowem. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na ten cel. Teraz czas na kolejne działania, mówi dyrektor muzeum Radosław Jarosiński.
4: Z pewną satysfakcją mogę powiedzieć, że ogłaszamy już przetarg, który jest ostatnią jak gdyby fazą dopełnienia tych formalności, zanim sztandar ostatecznie trafi do jakiejś pracowni konserwatorskiej. Nasze zapytania ofertowe też dotyczą działań dodatkowych, czyli stworzenia gabloty, która będzie pewnie musiała zawierać jakiś odpowiedni mikroklimat do przechowywania tej tkaniny, tablicy kontrastowej oraz repliki 3D dla niewidomych. No, wszystkie te elementy były wskazane we wniosku, który złożyliśmy do ministerstwa.
2: Renowacja sztandaru szacunkowo potrwa około 2 lat. Sukces zawodniczki Karoliny Zień z LKS Mazowsze Teresin. Zapaśniczka wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy U20 w stylu wolnym w kategorii wagowej do 50 kg. Reprezentantka Polski w walce o brązowy medal pokazała ogromny charakter. Po pełnym zwrotu w akcji pojedynku pokonała reprezentantkę Azerbejdżanu 5-4. Karolinie, trenerom oraz całemu sztabowi szkoleniowemu gratulujemy sukcesu.
5: Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
6: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
5: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: U nas na szczęście bez ulew, bez

0: dużych opadów, a za to słonecznie i ciepło, naprawdę ciepło dziś będzie. Póki co termometry pokazują 18 stopni Celsjusza, ciśnienie cały czas na poziomie 1020 hektopaskali, a wiatr jak wiał, tak wieje z północnego wschodu. Jakość powietrza bardzo dobra. Dziś 24, może 25 stopni na termometrach.
1: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry lato, dzień dobry Radio Sochaczew, dzień dobry słuchacze, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, przychodząc na 8 do pracy i są właśnie w trakcie parzenia pierwszej, być może porannej kawy, także smacznej kawusi dla was i dobrego dnia. Środa, 15 dzień lipca, przypominamy, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko, Mister Zup, na dobry początek.

David Guetta już za nami też 12 po 8, no i za nami 20 lat tweetowania w sieci. Tak, tak, słuchajcie, portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku, zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji. A ja informuję was już tak na serio, że przed nami muzycznie formacja Papa Dance i ich jeden z największych przebojów, czyli My Story. Dajcie głośniej koniecznie.

0: 20 po 8 na zegarach. W tej godzinie powiemy o kolejnej, trzeciej już odsłoniętej gwieździe, jaka wystąpi na drugim festiwalu Disco Bzura 2026.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9.15.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tylko ty i Golec Orkiestra, 8.30 na zegarach. Tymczasem Sochaczewski Ratusz ogłosił trzecią gwiazdę drugiego festiwalu Disco Bzura 2026, jaki odbędzie się 25 lipca w Sochaczewskim Amfiteatrze. Organizatorem jest oczywiście miasto Sochaczew i Radio Sochaczew. A jaki to zespół? No to może po jednej nutce. Tak, tak, to oczywiście formacja Playboys i Kuba Urbański ze swoim zespołem. I jeden z ich największych przebojów zagrany na pewno będzie Bahama, może Miami. Zapraszamy serdecznie do Sochaczewskiego Amfiteatru.

0: 23 minuty dzielą nas od 9, czyli czas na kolejną dawkę informacji dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: No i patrzymy, co na drogach w Sochaczewie.
3: Warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: No i patrzymy, co na drogach w Sochaczewie. No, sytuacja unormowała się w miarę na moście i w centrum Sochaczewa, także ruch jest płynny. Podobnie na obwodnicy naszego miasta. Drogi dojazdowe też bez zmian do Łowicza i Żyrardowa, bez zmian też w kierunku Skierniewic. Tam prace drogowe w Zakrzewie, także trzeba będzie chwilę postać na wahadle. W Błoniu, Ołtarzewie i Ożerowie Mazowieckim delikatnie trzeba zwolnić, bo tam na światłach trzeba jedną zmianę tych świateł przeczekać. Jeżeli chodzi o 580, to na wysokości Starych Babic utrudnienia tylko, czyli na rondzie, a dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy tutaj też bez zmian w stosunku do tego, co było godzinę temu, czyli czysto.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.

0: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo.

0: trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
1: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 12 minut dzieli nas od 9. Trwają wakacje. Już dziś 15 dzień lipca, czyli pół miesiąca za nami. Pół tygodnia też już za nami, także na horyzoncie będzie powoli rysował nam się weekend. A tak a propos wakacji, no to tradycyjnie w szkole podstawowej numer 3 w Sochaczewie rozpoczęły się półkolonie. My byliśmy tam z mikrofonem Radia Sochaczew i rozmawialiśmy m.in. z Anną Gołębiowską, wicedyrektor placówki.
1: Prowadzę półkolonie, także co roku mam wyjątkowe wyzwanie. No, grupa dzieci 120 osób, więc z różnych tutaj miejskich naszych szkół. Dzieciaki są od wieku od 7 do 12 lat. No i oczywiście staramy się zorganizować im atrakcje takie, żeby zapamiętały te 2 tygodnie, na cały rok szkolny.
2: Ale to też na pewno jest trudność, bo po pierwsze to nie wszystkie dzieci są znane z waszej szkoły, po drugie, tak jak już pani powiedziała, są to dzieci w różnym wieku.
1: Ależ oczywiście, że tak. Staramy się dobierać kadrę z miejskich szkół. Tak jak pani zauważyła, mamy panią z dwójki, mamy panią z jedynki. No i oczywiście tutaj większość kadry z naszej szkoły. Więc dzieci owszem są nieznane, ale one się szybko ze sobą poznają, integrują, bawiąc się, no i uczestnicząc w różnych formach atrakcji, które przygotowaliśmy.
2: Później są przyjaźni na lata?
1: Oj tak, one tutaj jak przychodzą ze sobą, to się poznają, cieszą się, że znów się spotykają właśnie z tych różnych szkół.
0: A z Anną Gołębiowską rozmawiała Jowita Leszczyńska.

0: Zbliżamy się do 9:00, za chwilę znów Jowita Leszczyńska przyjdzie do studia i przedstawi najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a w nich będzie między innymi o naborze do klubu sportowego Aktywni w Brochowie. Pozostańcie z nami.
1: Dzień dobry, lato!
2: 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Jest 9:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.

Zaczynamy od ważnej informacji dla pacjentów Sochaczewskiego Szpitala i odwiedzających. W tym serwisie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Wibracje Zdrowia w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Będzie też o naborze klubu sportowego Aktywni w Brochowie do drużyn młodzieżowych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne.

0: mieszkańców. To efekt realizacji jednego ze zwycięskich projektów sochaczewskiego budżetu obywatelskiego pod hasłem Wibracje zdrowia, ciało, umysł, duch. Więcej na ten temat dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
1: Będziecie mogli Państwo uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, wykładach, ćwiczeniach, które będą dotyczyły właśnie nas. Nas jako człowieka, nas jako organizmu. Będzie bioenergoterapeuta, będzie joga, będą spotkania na temat żywienia, także bardzo, bardzo szeroko temat jest potraktowany. Projekt skierowany jest do wszystkich sochaczewian. Oczywiście zajęcia są bezpłatne dla tych młodszych sochaczewian i dla tych starszych. Zapraszamy serdecznie.
0: W ramach cyklu odbyło się już kilka spotkań, między innymi z qigong, jogą i dietetykiem, ale będą kolejne.
2: Latem czeka nas jeszcze sporo. W poniedziałek o 19:00 to będą takie relaksacyjne ćwiczenia jogi. Mamy potem jeszcze 17 lipca i 7 sierpnia spotkanie warsztat pilatesu na matach. 18 lipca o 11:00 jest to warsztat rozwojowy, w którym pracujemy z podświadomością tak naprawdę. Także zapraszamy serdecznie. I ostatnie wakacyjne spotkanie to będzie 8 sierpnia. O 11:00 będzie spotkanie z dietetyczką, a o 13:30 warsztat z refleksoterapii.
0: Mówiła Ilona Wilk-Biś, autorka projektu. Na spotkania nie trzeba się zapisywać. Wszystkie odbywają się w SCK w Boryszewie. Klub Sportowy Aktywni rozpoczął nabór do drużyn młodzieżowych dla dzieci z roczników 2011-13, 2014-16 oraz 2017-19. To doskonała okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną, rozwijać sportowe umiejętności, uczestniczyć w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz spędzać aktywnie czas w gronie rówieśników. Treningi odbywają się na boisku gminnym w Brochowie i są skierowane do wszystkich dzieci, które chcą spróbować swoich sił na boisku, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia. Do zapisów serdecznie zapraszają Aleksandra Rutkowska, prezes klubu, oraz Piotr Szymański, wójt gminy Brochów. Szczegóły w mediach społecznościowych klubu i na tusochaczew.pl.
3: Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10:00. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z 2 koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
4: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiące jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
3: Mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: W pogodzie temperatura idzie do góry. 20 stopni już na termometrach. Tak patrzę na te maksymalne temperatury w dniu dzisiejszym. Nawet 27 już teraz się pokazuje na naszej mapie pogodowej. Będzie słonecznie przez cały dzisiejszy dzień i to jest informacja dobra, zwłaszcza po tym, co słyszeliśmy w wiadomościach odnośnie burz i ulew, jakie przeszły na Dolnym Śląsku. Nam to na szczęście póki co nie grozi. W ogóle ten tydzień zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W piątek temperatura osiągnie nawet 30 stopni, ale w sobotę może możliwe opady deszczu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 5:05, tu Radio Sochaczew. Halo, dzień dobry, wstajemy. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: 12 po 9 już na zegarach do muzyki i letniego grania w Radiu Sochaczew. Za chwilę wrócimy. Tymczasem mówiłem, że rozpoczął się sezon na grzyby. Ja co prawda jeszcze podgrzybków i prawdziwków na naszym targowisku miejskim nie widziałem, ale kurki i owszem. A jak zrobić się dobrze kurki, jak je dobrze usmażyć, to w ostatniej audycji Sekrety Szefa Kuchni wyjaśniała Katarzyna Siekierska, restauratorka w Serabii.
1: Kurki smażone na maśle z młodymi ziemniakami i koperkiem. Potrzebujemy na 4 porcje 800 gram młodych ziemniaków, 500 gram świeżych kurek, jedną średnią cebulę szalotkę lub jedną małą cebulę, 50 gram masła i łyżkę oliwy z oliwek. Oczywiście pęczek świeżego koperku, sól morską i świeżo mielony czarny pieprz. Młode ziemniaki dokładnie szorujemy, gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i zostawiamy pod przykryciem. Kurki czyścimy, jeśli trzeba to szybko płuczemy je pod bieżącą wodą i bardzo dokładnie osuszamy na ręczniku papierowym. Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy kurki i smażymy je 5-7 minut na dość dużym ogniu, żeby odparowała z nich cała woda.
0: I to chyba słowo klucz tutaj, prawda?
1: Tak, i dopiero wtedy dodajemy drobno posiekaną cebulę i smażymy kolejne 2-3 minuty i wtedy dodajemy masło, smażymy jeszcze ze 2 minuty, aż kurki nabiorą pięknego aromatu. Doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem, możemy też dodać śmietankę 30 lub 36.
0: No właśnie, a my życzymy smacznego.

19 po 9 na zegarach, już za chwilę gość Radia Sochaczew, a dziś będzie nim Katarzyna Ożerska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie, a na rozmowę zapraszam w imieniu Oskara Tomczyka.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
16: Gościem Radia Sochaczew jest dzisiaj Katarzyna Orzelska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Zacznijmy od właśnie tej wiadomości oficjalnie od 1 czerwca jest pani dyrektorem. Jakie emocje pani towarzyszą w związku z tym stanowiskiem?
17: Tak, od 1 czerwca jestem już oficjalnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Sochaczewie. Oczywiście, jakie emocje? No, na początku byłam w sierpniu PO dyrektora, czyli pełniąca obowiązki dyrektora i przystąpiłam do konkursu 5 maja. I od 1 czerwca jestem oficjalnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1. Jakie emocje? To znaczy tak, na pewno sporo pracy, ale też łatwiej na pewno jest mi być dyrektorem, ponieważ 20 lat byłam wicedyrektorem, więc znam tę szkołę od podszewki i na pewno traktuję ją troszkę tak jak drugi dom. I znam ludzi, mam już też jakieś relacje u siebie w pracy, tak? I z nauczycielami, uczniami i z pracownikami. Także myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę i na pewno głównym moim takim założeniem jest to, żeby po prostu te relacje rozwijać i żeby było wiadomo, że szkoła bez ludzi to nie jest budynek. Ludzie są tam najważniejsi, tak? Więc na pewno chciałabym, żebyśmy byli dla siebie życzliwi, obdarzali się szacunkiem. No myślę, że to jest taki dla mnie priorytet, żebyśmy byli po prostu taką jednością.
16: Spotykamy się w tym czasie wakacyjnym, w czasie, w którym można wiele rzeczy podsumowywać. Ostatnio wyniki egzaminów ósmoklasisty to czym żyło wiele osób, wielu uczniów, rodzice uczniów, także nauczyciele, pewnie dyrekcja. No jak to wyglądało w jedynce?
17: No ja jestem bardzo dumna z naszych uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminie. To jest język polski 72%, matematyka 69%, angielski 70%. I szczególnie cieszy mnie fakt, że wyniki naszych uczniów przewyższają średnie gminy, powiatu, województwa i kraju. No to stanowi powód do satysfakcji dla całej społeczności szkolnej, a wyniki z matematyki są wyższe o około 15 punktów procentowych od powiatu, gminy i kraju. I oczywiście wiem, że nie byłoby tych wszystkich wyników, gdyby nie systematyczna praca i zaangażowanie oraz wsparcie nauczycieli i rodziców. Uzyskane rezultaty, no wiadomo, że są podejmowane przez nauczycieli, mnóstwo różnych projektów i różnych metod nauczania, żeby po prostu ci uczniowie mogli uzyskać takie wyniki. Na pewno również dochodzą konkursy i projekty też, tak? Dlatego chciałabym stąd pogratulować oczywiście i podziękować. Oczywiście pogratulować uczniom, podziękować nauczycielom za profesjonalizm i zaangażowanie, a rodzicom za codzienne wsparcie i motywowanie swoich dzieci.
16: A propos tych projektów, o których mówimy, matematyka, jesteście pod względem szkół podstawowych najlepsi, informatyka, też na to chcecie stawiać. I skoro ta cyfryzacja, ta informatyka i matematyka, no to opinia publiczna poznała taką informację, że zakwalifikowaliście się jako szkoła do prestiżowego, co by to nie mówić, grona tych, którzy uczestniczą w projekcie Zbadaj. Co to takiego za projekt, jakie ma założenia?
17: To jest projekt, który był przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. I nasza szkoła znalazła się w gronie zaledwie 100 szkół z całej Polski, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczestniczyć w bezpiecznym, uczyć się bezpiecznego, mądrego, bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji, AI w nauce. I o wejście do tego programu rywalizowało aż 470 placówek z 16 województw. Dlatego to jest większy powód do dumy dla całej naszej społeczności, że znaleźliśmy się na liście zwycięzców. I w ramach projektu w szkole powstanie taka grupa badawcza, złożona z dwóch nauczycieli, pani Małgorzaty Adamczyk i Beaty Franczuk oraz co najmniej 15 uczniów. I przez cały semestr zespół będzie realizował nowatorski, interdyscyplinarny projekt badawczy pod nazwą Wyspy Ciepła i Zimna w naszej okolicy. Będą współpracować z naukowcami i ekspertami z Centrum Nauki Kopernik. No myślę, że jest to dla naszej szkoły bardzo wielkie wyróżnienie, dlatego bardzo się cieszę z tego.
16: Na pewno jeszcze o tym, jak ten projekt przebiega, będziemy mówić na naszej antenie. Podsumowanie roku szkolnego, to jest ten moment bardzo dobry do tych podsumowań. Jaki to był rok szkolny w pani ocenie?
17: W naszej szkole bardzo dużo rzeczy się działo. Mhm. Oczywiście my stawiamy na cyfryzację, zresztą ja jako informatyk, matematyk, to w ogóle stawiam też na cyfryzację. I jesteśmy szkołą w chmurze Microsoft, innowacyjną szkołą Google. Wprowadziliśmy również laboratoria przyszłości i nasi uczniowie korzystają z długopisów 3D, drukarek 3D, gogli VR. No i ostatnio wdrożony został sprzęt z KPO, czyli Chromebooki, iPady, laptopy. I ten rok no to był pod znakiem właśnie tworzenia na przykład pracowni. I tutaj chcę się pochwalić, że otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie zewnętrzne, by firma fundowała nam dwie nowoczesne pracownie informatyczne. Także jesteśmy bardzo wdzięczni po prostu za taką niespodziankę. Natomiast jeśli chodzi o pracownię, to chciałabym stworzyć taką pracownię, właściwie już jest stworzona, dla uczniów klas 1-3. I jeszcze takie dwie pracownie z iPadami, laptopami do wykorzystania na innych lekcjach niż informatyka. A nasi uczniowie również biorą udział w bardzo wielu konkursach matematyczno-informatycznych. I to jest Olimpiada Informatyczna Juniorów, Instalogic, Ale Mózgi, Logia Balti, Giganci Programowania, Predator Games, Digital Wizards, czyli cyfrowi czarodzieje. Projekt Lekcja o Funduszach Europejskich, Kangur Matematyczny, konkurs matematyczny Fenek, Code Week, wiele, wiele innych. Oczywiście również przystępujemy z uczniami do projektów ogólnopolskich, czyli takich również i międzynarodowych, jak na przykład eTwinning, i w którym zdobyliśmy dwie odznaki krajowe jakości szkoły i ucznia. I obecnie teraz chcemy podjąć współpracę w Erasmusie ze szkołą z Włoch. Także konkursów jest bardzo, bardzo dużo. Ale są to nie tylko konkursy matematyczno-informatyczne, bo nie mogłabym tylko o tych konkursach mówić, ale też różne programy profilaktyczne, różne warsztaty. Na przykład biliśmy rekord w udzielaniu pierwszej pomocy z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Projekt Higiena Cyfrowa, to jest związane z WF-em. Na przykład taka akcja edukacyjna Adwokaci Rozjaśniają Prawo. I bierzemy udział oczywiście w Fundacji Świat na Tak z okazji Dni Wolontariusza, Aktywny WF, no oczywiście WOŚP, Bezpieczny Internet. Obecnie jesteśmy w projekcie Przyjazna Szkoła, gdzie otrzymaliśmy grant na wyposażenie gabinetu pedagoga i psychologa. Ale także wnioskujemy o granty z funduszy KPO, CPK, Lotto, FundLab, właśnie Cyfrowy Uczeń, Nauczyciel, a także właśnie Przyjazna Szkoła. Konkursów jest bardzo dużo, do których przystępujemy. Mhm. Są to konkursy i ogólnopolskie, i konkursy też szkolne, ale my robimy również własne inicjatywy.
16: No właśnie, są też wasze konkursy, wasze inicjatywy i tutaj na przykład chcę zapytać o konkurs talentów, bo ten konkurs, mam wrażenie, szerokim echem się odbił nie tylko u nas w powiecie sołaczewskim, ale też szerzej. Zresztą mieliście tutaj jury i mieliście też promocję tego konkursu na wysokim poziomie. Co takiego w ramach tych inicjatyw tych szkolnych się u was działo?
17: No w ramach właśnie tych szkolnych inicjatyw bardzo dużo się dzieje. No tak, rzeczywiście nasz konkurs Mam Talent, którego organizatorkami były pani Aleksandra Pączek i Aleksandra Chudzyńska, odbił się, jak mówimy, właśnie echem. Mhm. Też ze względu na to, że mieliśmy, panie zdobyły 35 sponsorów. I do jury zaprosiły panie Martę Mandarynę-Wiśniewską, Fabienne Wiśniewską, Denisa Bregu, naszego absolwenta, oraz przedstawicieli zespołu Feliverse, Miłosza Fergińskiego i Wojciecha Fortunę. Oprócz tego mamy mnóstwo innych konkursów, które sami organizujemy. Na pewno jest to powiatowy konkurs matematyczny, potyczki matematyczne. Był też miejski przegląd tańców ludowych na ludową nutę. To zeróweczki nasze robiły. No i szkolne konkursy i sportowe, i językowe. I na przykład bardzo cieszy się dużym powodzeniem kalendarz adwentowy. Jest to bardzo fajna inicjatywa. No i również nasza szkoła jest też współorganizatorem na szczeblu powiatowym ogólnopolskiego konkursu wolontariatu Ośmiu Wspaniałych. No i wiadomo, że te wszystkie inicjatywy odbywają się też przy życzliwości, zaangażowaniu i wsparciu burmistrza miasta Sochaczew i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.
16: To w takim razie przejdźmy teraz do tego, co przed wami. Jakie plany na przyszłość w takim razie i plany, marzenia, co takiego się u was będzie działo? Tutaj myślę zarówno o projekty, myślę o jakieś inwestycje też, które was czekają. Co w przyszłości?
17: Przygotowujemy się do jubileuszu 110-lecia szkoły. I jest to dla nas wyraz najwyższego szacunku dla osób, które budowały tę placówkę. Również chcemy otworzyć szkołę na Europę i czego dowodem jest planowana współpraca ze szkołą z Włoch, właśnie za pomocą Erasmusa. Tak? No i oczywiście następne projekty międzynarodowe Twinning. Również chcielibyśmy stworzyć salę integracji sensorycznej i salę wyciszeń. Jest to szczególnie ważne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. I dzięki organowi prowadzącemu rozpoczniemy również remont krużganków. I jest jeszcze bardzo dużo różnych inicjatyw, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby była szkoła miejscem takim, do którego chce się przychodzić. Gdzie po prostu 110 lat pięknej tradycji daje poczucie dumy, a nowoczesne technologie i cyfrowy świat są dla nas naturalnym narzędziem do odkrywania pasji. Przede wszystkim stawiam na szkołę, w której uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły i rodzic grają w jednej drużynie. Wspierają się i szanują, bo tylko w takiej atmosferze też życzliwości i spokoju możemy śmiało rozwijać skrzydła i odkrywać nasze prawdziwe talenty. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
16: Za rozmowę bardzo dziękuję. W naszym studiu była Katarzyna Orzelska, dyrektor tej właśnie szkoły. Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Sochaczewie. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605. Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Za 10 minut 10, za 10 minut kolejna porcja wiadomości. Tymczasem my mamy bardzo ważny komunikat, jaki płynie z Sochaczewskiego Szpitala, który to informuje, że od dziś 15 lipca do 15 sierpnia w związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją sieci sanitarno-kanalizacyjnej w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie placówka zmienia możliwość zaparkowania przed szpitalem. Zmianie ulegnie wejście do budynku rehabilitacji. Grafikę znajdzie się na tusochaczew.pl, a parking przy szpitalu, przy SOR-ze tak zwanym, zostaje wyłączony całkowicie z użytkowania. Mapka dostępna na tusochaczew.pl. Prosimy o zapoznanie się z nią, zwłaszcza osoby, które korzystają teraz z usług placówki. Jak iść na rehabilitację, jak dostać się na SOR, o tym na tusochaczew.

0: Najmä krótkoterminowymi ustawie w tej sprawie powiemy już za chwilę w wiadomościach w Radiu Sochacze, bowiem zbliża się 10:00.
1: Radio Sochacze. Zacznij z nami taneczny dzień. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Na zegarach 10:00 w Radiu Sochaczew pora na wiadomości z kraju i ze świata, a po nich informacje sportowe również z kraju i ze świata.
15: Nawałnice na południu Polski ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty, m.in. nielegalnego

0: Narodów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
1: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
2: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane, jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
3: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
1: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: Błażej Kulesza, Częstna, informacje sportowe. Po zwycięstwie 2-0 nad Francją Hiszpanie mogą dziś typować, z kim zagrają w finale mundialu. W Atlancie dziś zmierzy się Argentyna z Anglią, a na stadionie oraz wokół niego zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. To ze względu na historyczne napięcia między tymi krajami. Walka tak, ale tylko na boisku, przekonuje trener Anglików Thomas Tuchel.
8: We wanna have the next win.
7: Chcemy odnieść kolejne zwycięstwo, szanujemy naszego przeciwnika, ale nie zagłębiamy się w historyczne wydarzenia i nie wyolbrzymiamy ich. To wielki mecz piłkarski i wielkie wydarzenie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki, ale już w fazie pucharowej mogły pożegnać się z turniejem, a ich losy ważyły się przecież w dogrywkach. O tych potknięciach zdają się już nie pamiętać Argentyńczycy, mówi pomocnik Rodrigo de Paul. Jesteśmy o krok od gry w kolejnym finale Mistrzostw Świata. Chyba nie ma lepszej motywacji niż takie spotkanie. Oczy kibiców z całego świata będą zwrócone na pojedynek Harry'ego Kane'a z Leo Messim. Obaj rywalizują o złotego buta dla najlepszego strzelca. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył 8 bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma ich 6. Na razie mundial spowodował niemałe zamieszanie w hiszpańskiej La Lidze. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, a to ze względu na fakt, że część piłkarzy wciąż pozostaje za oceanem. Tadej Pogacar znów nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w L'Oliero i prowadzi w klasyfikacji generalnej.
9: Celowaliśmy
7: w ten etap od dawna, 2 lata temu, to Jonas tutaj mnie pokonał. Dziś czułem się podobnie na mecie, będąc kompletnie wyczerpanym, ale bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że wygram aż do ostatniego kilometra. A wspomniany Jonas Winigo, Duńczyk, który jest drugi w generalce, traci do Pogaczara już blisko 4 minuty. Polacy, niestety daleko.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu

0: Programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
1: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: 6 po 10, Tilo i King. Tak rozpoczynamy tę godzinę w letnim graniu w Radiu Sochaczew.

0: 22 po 10 już na zegarach. Jedni się urlopują, drudzy zapomnieli o tym, że już urlop za nimi, a jeszcze inni są tacy, którzy szukają nowej pracy. Tak, tak. No, co bierzemy pod uwagę, szukając nowego miejsca zatrudnienia? Otóż okazuje się, że jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 22 minuty dzielą nas od 11. No to co? O obiedzie pomyślimy, co?
1: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: No to patrzymy, co dziś na obiad. A dziś kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Także macie tutaj dosyć spory wybór. Do tego chleb pita i surówka, czyli pomidor, ogórek, cebula i sos do wyboru plus napój. Szczegółowe menu znajdziecie na Facebooku Paszy Kebab, który mieści się w Otoparku Wójtówka 2B. Życzymy smacznego.
2: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Zbliżamy się do 11:00, za chwilę Jowita Leszczyńska i kolejna garść informacji. Jutro będzie trochę pogody, a później wrócimy do letniego grania w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 11:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Niby 19, a jednak 22. Burmistrz Daniel Janiak o doświetleniu przejść dla pieszych w mieście i gminie Sochaczew. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Samorząd pozyskał środki w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Będzie też o spotkaniu w sprawie budowy chodnika w Bielicach, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy Sochaczew. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Projekt Bezpieczne przejścia dla pieszych drogi wojewódzkiej 705 i 580 wybrany przez mieszkańców w budżecie obywatelskim Mazowsza wkracza w etap realizacji. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę inwestycji, która obejmie doświetlenie 19 przejść dla pieszych w Sochaczewie i Żelazowej Woli. Przetarg wygrała warszawska spółka Light On, która zrealizuje zadanie za ponad 860 tysięcy złotych, mówi burmistrz Daniel Janiak.
11: 4 osoby wpadły na taki sam pomysł. Był to radny sejmiku Michał Orliński, radny Rady Miejskiej Marcin Cichocki, audytor bezpieczeństwa drogowego Paweł Masowski i też ja ze swoimi współpracownikami jako burmistrz Sochaczewa. Od samego początku wiedziałem, że 4 takie małe projekty zupełnie nie mają szans, że te głosy się rozbiją. Zaprosiłem panów do wspólnego stołu i każdy odłożył swoje takie prywatne ambicje i postawił na bezpieczeństwo. I dzięki temu się udało, zagraliśmy do jednej bramki. Rekordowa ilość, ponad 2,5 tysiąca głosów zebrana na ten projekt. Prace ruszają lada moment, jest wyłoniony wykonawca. Pokładam mocne nadzieje, że już jesienią mieszkańcy Sochaczewa i gminy Sochacze będą czuli się bezpieczniej.
10: Na tym jednak nie koniec.
11: Oprócz tych, które udało się doświetlić na bazie budżetu Wodzyskiego Mazowsza, będą również 3, które w współpracy z marszałkiem Adamem Struzikiem są ponad tym projektem, ale też dojdą do realizacji. Więc tak na dobrą sprawę tych wszystkich przejść na terenie miasta i gminy Sochaczew nie będzie 19, a będzie 22.
10: Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wysokość dotacji wyniosła ponad 500 000 zł. To kwota, która pozwoli wykonać prace projektowe bez wkładu własnego gminy. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
12: Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz wykonanie ekspertyz dotyczących szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie, czyli dostosowanie części obiektu do pełnienia funkcji ukrycia, terenu po byłej spółdzielni kółek rolniczych, tutaj budowa ukrycia. Działania te pozwolą na skuteczne planowanie i realizację działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców oraz rozwojem infrastruktury ochrony ludności na terenie gminy.
10: W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi budowy chodnika w Bielicach w gminie Sochaczew. Inwestycja zakłada stworzenie brakującego odcinka ciągu pieszego w okolicy ronda przy drodze krajowej nr 50 w kierunku Wiskitek do skrzyżowania w Jeżówce, co pozwoli na zachowanie ciągłości istniejącej infrastruktury i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

0: prawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze Szpitala Południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
1: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zgonami, do których doszło na terenie szpitala, i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: To, co się w pogodzie zmienia, to temperatura, która z godziny na godzinę idzie do góry. No już jest naprawdę ciepło. Przewaga słońca, oczywiście 24 stopnie. Ciśnienie za to bez zmiany. Wiatr też delikatnie cały czas towarzyszy z północnego wschodu. Do 27 pokażą dziś termometry. Mówimy oczywiście o temperaturze w cieniu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4 po 11. Daily Stress na dobry początek tej godziny w programie Dzień Dobry Lato w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, kłaniam się ponownie i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. A w niej na pewno audycja na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Błyski, Dawid Podsiadło, 17 po 11, słuchacie Radia Sochaczew. Tak, środa to taki dzień, że się trochę z jednej strony oglądamy za tym, co było i patrzymy trochę do przodu w kierunku tego, co będzie. W takim rozkroku, można powiedzieć, jesteśmy. Ja się jednak na podstawie tusochaczew.pl wrócę do tego, co było, a chodzi o sobotnie wyzwanie, wyzwanie biegowe z jajem, jakie odbyło się na obiektach Mosiru przy ulicy Rumiankowej w Karbowie. To była już trzecia edycja tego wydarzenia organizowanego przez Mosir Sochaczew, a także fermę drobiu Mateusiak, Jarosław Mateusiak, z którym po całym wydarzeniu o wrażeniach rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Jestem przeogromnie zadowolony z przebiegu dzisiejszych zmagań. Pogoda jak zwykle nam dopisała, nie było upału, nie było deszczu, chociaż parę krople spadło, ale wszyscy zadowoleni. Niesamowita atmosfera, tyle uśmiechu to już dawno nie widziałem na placach zabaw, więc myślę, że możemy być wszyscy bardzo szczęśliwi z przebiegu dzisiejszych zawodów. Rozwijamy się z każdym kolejnym wyzwaniem, zapraszamy kolejnych partnerów. Mamy ogrom pomysłów, które po kolei udaje nam się wdrożyć i zapraszamy kolejne firmy i osoby prywatne do udziału w takim wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest wyzwanie biegowe z jajem.
0: A w tej godzinie jeszcze powiemy o tym, co w najbliższy weekend będzie działo się na terenie powiatu sochaczewskiego.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 sierpnia 106. Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Słyszysz?
7: Tak,
6: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.
11: Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: A w naszym studiu dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Dariusz Miłkowski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam panią, witam radiosłuchaczy.
16: I z tejże szkoły pedagog Katarzyna Najdzik.
18: Dzień dobry.
16: Witam serdecznie. Zaczniemy od rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli również do Chopina. Na jakim jesteśmy etapie, panie dyrektorze?
17: Rekrutacja jest w trakcie. Od 3 do 7 lipca dzieci przynosiły i uzupełniały wniosek, wyniki testu ósmoklasisty, oczywiście również świadectwa. Jeżeli nie było następnie, dzieci będą oczekiwali na taki okres, gdzie komisja rekrutacyjna przejrzy wszystkie wnioski, zakwalifikuje i będziemy 17 lipca ogłaszać listy zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Od 18 do 22 lipca uczniowie 8 klas mają termin, żeby potwierdzić wolę uczenia się w naszej szkole i 23 lipca będziemy podawać do publicznej wiadomości listy już za przyjętych do uczniów do danej klasy.
16: Te prognozy, pamiętam naszą ostatnią rozmowę, takie były dobre, że było spore zainteresowanie Chopinem uczniów.
17: Tak, mam nadzieję, że wszystko tak jak do tej pory przebiegnie pomyślnie, otworzymy 6 klas. Oczywiście mamy trochę też miejsc wolnych, ale będzie rekrutacja dodatkowa, także wszystkich ósmoklasistów chcę uspokoić, że niech się interesują na bieżąco, jeżeli będą wolne miejsca, zapraszam.
16: Dobrze, tyle o rekrutacji. Przejdźmy do wydarzenia, którym żyjecie już od dawna i będziecie jeszcze chwilę żyli, a mianowicie będziecie żyli do 10 października na pewno, albo pewnie jeszcze i dłużej, bo będą wspomnienia. Finał stulecia Chopina właśnie 10 października, ale za nami już trochę wydarzeń z tym związanych, między innymi gra miejska, jaką zorganizowaliście w czerwcu. Jak się udała? To pytanie do pani Katarzyny Najdzik.
18: Gra udała się znakomicie. W naszej grze udział wzięło 10 drużyn z sochaczewskich szkół. Oczywiście też drużyna z naszego liceum, ale także ze szkoły podstawowej numer 1, 2, 3 i 4. Wzięli udział studenci z Politechniki Warszawskiej, studenci Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego. Z tym właśnie wydziałem od lat już współpracujemy i muszę powiedzieć, że właśnie tego samego dnia też nasza szkoła uczestniczyła w dniu otwartym Wydziału Elektrycznego. Także wymiana była tego dnia znakomita. Byli to absolwenci naszego liceum, czyli jak widać ta współpraca daje wymierne efekty. Bardzo dziękujemy wszystkim drużynom za udział. Dziękujemy za wsparcie finansowe staroście sochaczewskiemu. Dziękujemy panu burmistrzowi miasta. Dziękujemy kinu Odeon, Zależaki za ufundowanie nagród. Dziękujemy również państwu, Radio Sochaczew, za obecność podczas tego wydarzenia.
16: Było chyba trochę dobrej zabawy.
18: Nasza ekipa tutaj i nauczycieli, i uczniów się sprawdziła, ale również ekipy z innych szkół. Bardzo dziękujemy za to, że wstawiliście na Facebooka Radio Sochaczew, ale także bardzo dziękujemy szkołom, które uczestniczyły. Wspomnienia z tego wydarzenia. Myślę, że to była świetna integracja.
16: I dobra zapowiedź obchodów, które już przed nami. Wiem od was, że ostatnie spotkanie organizacyjne w sprawie stulecia za wami, chociaż pewnie jeszcze będą szczegóły dopieszczane, ale tak czy inaczej wszystko to, co najważniejsze, już wiadomo. Panie dyrektorze, jak będzie wyglądał 10 października?
17: Mieliśmy 30 czerwca ostatnie spotkanie przed wakacjami Komitetu Organizacyjnego. Głównie nasze działania skierowały się na takie, można powiedzieć, zakulisowe działania, gdzie jeszcze nie widać tego na zewnątrz, ale są konieczne, żeby te obchody przebiegły naprawdę w takiej dostojnej atmosferze. Mamy już zawieszoną tablicę pamiątkową odnośnie 7 zjazdu absolwentów. Dużo pracy kosztowała nas ta tablica, bo myślę, że jest to taka tablica, która po raz pierwszy będzie troszeczkę w innej formie zaprezentowana. Myślę, że będzie się wszystkim podobać, że na pewno te osoby, które do tej pory widziały, mówią, że naprawdę świetna robota. Natomiast nie chcemy tego upubliczniać. Wiadomo, niech to się stanie 10 października. Również zespół redakcyjny pań, które tworzą to wydawnictwo, pracują już bardzo intensywnie. Jesteśmy dosłownie już na ostatnim etapie. Byliśmy wspólnie z paniami w księgarni, u wydawcy. To już są teraz w tej chwili dogrywane tylko takie ostatnie szczegóły techniczne. Tutaj to już mi się ciężko tak fachowo wypowiadać. Chodzi o jakość papieru, chodzi o czcionkę, chodzi o zapisy, marginesy, ale tutaj nasze panie, przypomnę, pani Justyna Grajek, pani Magdalena Drejza i pani Ewa Głuszek świetnie sobie z tym wszystkim dają radę. Myślę, że to będzie dosyć spora publikacja, ponad 400 stron się zapowiada, więc będzie co czytać, będzie co wspominać i jeżeli każdy z uczestników dostanie ten pakiet upominkowy, na pewno ta pozycja wzbudzi u nich wzruszenie. Na pewno będzie wiele materiałów archiwalnych, wiele wspomnień. To jest też taka pozycja, która kosztowała naprawdę panie olbrzymią pracę i za to też chcę tutaj, korzystając z okazji, podziękować. Jest dograny już catering. Catering będzie nam serwowała restauracja Jeziorany. Byliśmy na wizji lokalnej w szkole, już mamy rozmieszczenie całych tych bufetów. Oczywiście mamy dograny jadłospis, także zadbamy i o ducha, i o ciało, bo nie chcielibyśmy, żeby nasi absolwenci i goście mieli taki dyskomfort, że parę godzin w szkole się przebywa na uroczystościach, a nie ma nawet, jak to mówiąc, przekąsić co. Także tutaj mogę powiedzieć, że będą dania również obiadowe, przekąski, napoje, ciasta. Także jestem w 100% przekonany, że zadbamy o każdego uczestnika. Nikt głodny nie wyjdzie. Również jestem po rozmowach bliższych z księdzem proboszczem. Mamy już troszeczkę ustaloną formę. Oczywiście te ostatnie szlify dogramy sobie już bezpośrednio przed uroczystością. No i chyba najważniejsza rzecz to remonty. Staramy się szkołę troszeczkę upiększyć. Pracujemy całą ekipą, zarówno pracownicy administracji obsługi, jak i nauczyciele włączają się w to bardzo żywo. Będziemy szykować wystawy i myślę, że nie będziemy się wstydzić tego 10 października.
16: Z przerażeniem zobaczyłam, że czas nam się kończy. Wspomnijmy jeszcze o tym, bo macie rekordy i naprawdę gratuluję, bo nie wszystkie bale absolwentów cieszą się tak dużym powodzeniem, jak się okazało bal właśnie w Chopinie. To tak króciutko, statystycznie, ile osób weźmie udział w tym wydarzeniu?
18: Statystyki są imponujące. Jeśli chodzi o część oficjalną, spodziewamy się około 600 osób. 478 osób zostało zapisanych. Oczywiście plus goście i kadra pracownicza. A więc będzie to naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Mamy także bardzo dużo osób zapisanych na bal. 462 osoby plus goście i kadra to będzie prawie 500 osób. Ale nasze statystyki są ciekawe, bo też widzimy, z których roczników będzie najwięcej osób. Okazuje się, że lata 80. i 90. tutaj będą dominowały, choć sporo osób też będzie z lat 60., 70., 75 osób dzisiaj. Mamy także statystyki dotyczące płci. Okazuje się, że tutaj panowie będą mieli wzięcie, bo będzie ich mniej, 31% panów na balu, 69% prawie procent kobiet. A więc będzie bardzo ciekawie.
17: Ja mam jeszcze taką prośbę, przepraszam, że się wtrąciłem, ale mam prośbę, żeby wszyscy czytali komunikaty bieżące na stronie internetowej. Również ukazał się komunikat. Nie chcemy nikomu odmawiać. Przekroczyliśmy już te limity, które sobie wcześniej założyliśmy i w tej chwili muszę z przykrością powiedzieć, że nie będziemy mogli zapewnić wszystkim miejsc siedzących, ale postaramy się tak, żebyśmy i siedząc, i stojąc wspólnie wszyscy chętni mogli wziąć udział w tym naszej uroczystości.
16: Poprosić o głos już nie mogę, bo czas nam się skończył, ale to wspomnę ja, że na Facebooku działa wasza strona Chopin ma 100 lat. Warto tam zaglądać. Mnóstwo wspaniałych zdjęć, niektóre ożywione, historyczne, a to, co wzbudza powszechne zainteresowanie, to komentarze absolwentów, którzy mają swoje wspomnienia z Chopinem. I tu już dziękuję za rozmowę.
17: Dziękujemy bardzo.
16: I tu też chciałabym panią Katarzynę Najdzik przeprosić, bo pozbawiłam ją członu nazwiska na początku, a zatem dziękuję. Naszymi gośćmi byli Katarzyna Najdzik-Stępień, pedagog z Chopina. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję również.
16: I Dariusz Miłkowski, dyrektor Chopina.
17: Dziękuję ślicznie.
15: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
19: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: właśnie Michael Jackson, to już za nami. 48 minut po 11. Również za nami, za chwilę wrócimy do muzyki, między innymi Cleo nam zaśpiewa, ale póki co trzeba wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No i co my tutaj dzisiaj mamy grane? Dzisiaj jest zupa żołądkowa, a na drugie jest placek po węgiersku. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną typu morszczuk lub pierogi ręcznie robione, na przykład ukraińskie. Zapraszamy również na prawdziwe bułki jagodzianki. Więcej szczegółów o menu w Bar Brothers Grzegory na ich fanpage'u facebookowym. Przypomnę, że Bar Brothers Grzegory mieści się w Kuznocinie 112B. Smacznego!
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: sesji Bon Jovi. Tak muzycznie kończymy 11, za chwilę 12, wiadomości i ponownie Jobita Leszczyńska.
1: Radio Sochaczek. Gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatu and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu and PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Jest porozumienie w sprawie szóstki. W weekendy i święta do Żelazowej Woli pojedziemy bezpłatnie. W ten weekend serce miasta będzie biło w Chodakowie. Już w sobotę odbędzie się tu piknik sąsiedzki. Będzie też o kurkach. Te coraz częściej widać w lasach i na targowiskach, a tym samym na talerzach. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew oraz gmina Sochaczew doszły do porozumienia w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Dobra wiadomość jest taka, że do końca października na trasie PKP Sochaczew Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli można pojechać za darmo autobusem linii numer 6. Bezpłatne kursy odbywają się we wszystkie dni wolne od pracy, czyli w soboty, niedzielę i inne dni świąteczne, tak zwane czerwone kartki w kalendarzu. Do końca sierpnia autobus między stacją PKP a Muzeum w Żelazowej Woli jeździ 8 razy dziennie w obie strony. Z kolei od 1 września ze względu na zmianę godzin funkcjonowania muzeum autobus wykona 7 kursów.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: W weekend serce miasta będzie biło w Chodakowie. W sobotę odbędzie się tu piknik i kino plenerowe, a w niedzielę pierwszy koncert w ramach senioriady. O tym, co czeka na mieszkańców w sobotę, mówi kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Jakub Okraska.
14: Piknik odbędzie się on na terenie szkoły podstawowej numer 7 od godziny 16 do godziny 21.30. Na uczestników czeka strefa zabawy i kreatywności, czyli animacje, gry zabawy, tańce oraz dmuchańce, aktywności takie jak malowanie twarzy. Odbędzie się również gra terenowa pod tytułem Poznaj Sochaczew, w której do wygrania będą nagrody. Strefa gastronomiczna, będziemy mogli skorzystać z darmowego poczęstunku i grilla. Odbędą się warsztaty edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy. Tego samego dnia odbędzie się również kino plenerowe, które również jest realizowane w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego i będą Państwo mogli obejrzeć projekcję filmu pod tytułem Cudowny Chłopak.
13: Start seansu o 21.30. Na zebranych czekać będzie 200 leżaków i darmowy popcorn. Pomysłodawcami pikniku sąsiedzkich chodaków są radni miejscy Urszula Opasiak i Piotr Pętlak. I zmieniamy temat. Kurki to jedne z grzybów, po które sięgamy najchętniej. Zaczęły się już pojawiać w lasach i na targowisku.

0: torów jajecznicy z kurkami.
1: To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe z zapowiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
1: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami. Dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
3: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenia właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
1: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
6: A w pogodzie coraz cieplej. 26 stopni już na termometrach, a to jeszcze nie koniec. Tak patrzę, co dziś w nocy? No, w nocy ciepła, naprawdę do 15 stopni spadnie temperatura. Natomiast czwartek przywita nas podobnie jak dzień dzisiejszy słonkiem i będzie bardzo ciepło do 29 stopni. W piątek nawet 30 wjedzie na termometry. Natomiast sobota już może być z przelotnymi opadami deszczu, ale też ciepło w granicach 25 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 5 po 12, no to już mamy popołudnie, te środowe. Agnieszka Chylińska, nie mogę się zapomnieć. Tak zaczynamy. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Tomek Marciniak, witam.

0: 12 po 12 na to w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Były momenty, Kasia Sienkiewicz, no były momenty też w minioną niedzielę w Iłowie na boisku ze Sztuczną Nawierzchnią, gdzie odbył się pierwszy z czterech turniejów, czterech boisk w piłce nożnej na terenie powiatu sochaczewskiego. Najbliższe zmagania już w najbliższą niedzielę, 19 lipca w Młodzieszynie, a później 26 lipca w Nowej Suchej i na koniec 2 sierpnia w Teresinie. Organizatorem i pomysłodawcą tego turnieju jest Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego, wraz ze swoją żoną Anną Orlińską, radną powiatową. Zapraszamy do kibicowania już w najbliższą niedzielę. Tym razem widzimy się w Młodzieszynie.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sokaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
16: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon,
19: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
21: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
23: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
24: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
25: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
26: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
27: Reklama.

Tak jeszcze a propos tego, co w najbliższy weekend się wydarzy w powiecie sochaczewskim, to zapraszamy serdecznie na letnie koncerty chopinowskie w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Brochowie. Tym razem za fortepianem usiądzie Adam Żukiewicz. Początek o 13:15. Wstęp oczywiście jest wolny. Serdecznie zapraszamy. Koncerty potrwają do końca sierpnia.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Zbliżamy się do 13. Za chwilę kolejna porcja wiadomości lokalnych, które przygotowała i przedstawi Jowita Leszczyńska, a w nich m.in. zaproszenie do gminy Teresin na plenerowe spotkanie z planszówkami i karaoke.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Na zegarach 13 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
11: Poseł Adam Orliński o zakazie korzystania z telefonów przez uczniów podstawówek. Rozpoczęły się letnie półkolonie w Sochaczewskiej Trójce. Byliśmy na miejscu z mikrofonem. W tym serwisie także zaproszenie do gminy Teresin na plenerowe spotkanie z planszówkami i karaoke. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. O szczegółach tych rozwiązań mówił w Radiu Sochaczew poseł Adam Orliński.
12: Szkoła ma być miejscem przede wszystkim na naukę, przede wszystkim na budowanie takich własnych umiejętności, zdolności przez nasze dzieci, ale także ma być miejscem, gdzie budujemy relacje. No nie zapominajmy, że to w szkole spędzamy ogromnie wiele naszego czasu i ten czas właśnie w tej szkole powinien być wykorzystany przede wszystkim na naukę, ale także na budowanie wzajemnych relacji. Niestety przez telefony komórkowe tak naprawdę, przez ten wirtualny świat, gdzie już od dziecka często dzieciaki oglądają różnego rodzaju bajki nawet na telefonach komórkowych, no przyzwyczajamy te dzieci do obecności, do funkcjonowania z tym telefonem. I na ostatnim posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie ten projekt ustawy zmieniający właśnie prawo oświatowe został przyjęty.
11: Przepisy wejdą w życie 1 września, a szkoły będą miały czas na dostosowanie swoich statutów do końca października.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Jak co roku szkoła podstawowa nr 3 w Sochaczewie zamieniła się w czasie wakacji w przestrzeń tętniącą życiem. Gwar, radość i oczekiwanie na przygodę. W takiej atmosferze rozpoczęły się tegoroczne półkolonie organizowane przez sochaczewski ratusz. Na miejscu rozmawialiśmy z naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Joanną Kamińską.
13: 2 tygodnie przed nami, bardzo intensywny program i z kolonii skorzysta 120 dzieciaczków z różnych naszych sochaczewskich szkół, którzy są mieszkańcami naszego miasta. Są 4 wycieczki, są wyjścia na basen, na place zabaw, śniadanka na miejscu, obiady w restauracji, w hotelu Chopin, dzieci będą chodziły. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, chociażby z tego powodu, że też jest dodatkowa możliwość zobaczenia, jak to jest w hotelu, tak? Sztućce, nakrycie, eleganckie stoły, krzesła. Myślę, że to jest dodatkowa atrakcja dla wszystkich dzieci.
11: I zmieniamy temat. Stowarzyszenie My Teresin zaprasza do wspólnego udziału w projekcie integracyjnym Poruszamy Teresin. W programie amatorskie rozgrywki sportowe, plenerowe spotkania z karaoke oraz wycieczka rowerowa i ognisko przy dworze w Strzyżewie. Wydarzenia odbywać się będą od lipca do października. Najbliższe spotkanie odbędzie się już dziś o godzinie 18 w parku w Granicach. Na przybyłych czekać będą planszówki i karaoke. Wstęp wolny.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszły mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomu

0: zysków koncernów paliwowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich. To Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie – Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdrożej jest w Zakopanem, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dodała, że w Polsce działa już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: 94 i 9 FM. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
15: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
16: Gościem dzisiejszego programu jest dr Małgorzata Zalewska, ginekolog, położnik i endokrynolog z Kliniki Alfa. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tarczycy, która jak się okazuje znacząco wpływa na nasze życie, a właściwie hormony wydzielane przez tarczycę. Na ogół jak coś złego, niepokojącego, dziwnego się z nami dzieje, każą nam zbadać właśnie tarczycę. Dlaczego?
17: Ponieważ coraz bardziej popularne stają się choroby tarczycy i coraz więcej ludzi na nie zapada. Różne są czynniki, które mają na to wpływ. Jest to genetyka, jest to środowisko, w którym żyjemy i niestety coraz częściej zapadamy. No i oczywiście leki, które przyjmujemy, nie są również obojętne w chorobach tarczycy, zarówno w nadczynności, jak i w niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy jest chorobą groźną, gdyż nieleczona w prowadzi do rozstroju ogólnego organizmu. Niedoczynność tarczycy powstaje najczęściej w chorobie Hashimoto po leczeniu radiojodem i po operacjach tarczycy. Z czym to jest związane? Po prostu nasza tarczyca nie pracuje tak, jak powinna pracować. Bardzo ważne dwa hormony wytwarza tarczyca. Tyroksynę i triodotyroninę. Triodotyronina jest tym hormonem czynnym, działającym na receptory w komórkach, natomiast powstaje ona z tyroksyny. I hormony tarczycy niestety działają na serce, na układ oddechowy, na cały przewód pokarmowy. Powodują biegunki, zaparcia, objawy dyspeptyczne. Źle się po prostu przy niedoczynności tarczycy czujemy. To są te wszystkie kobiety, które i mężczyźni, którzy są wiecznie zmęczeni, z suchą, sypiącą się skórą, jak czasem nawet jak przy łuszczycy i łokcie mają też do tej łuszczycy podobne, suche, czarne i łuszczące się. Są zmęczeni, niezadowoleni z życia, apatyczni, niechętni do pracy, bardzo nerwowi, w związku z czym takie zachowania powstające nagle u zdrowych, czasem młodych ludzi budzą podejrzenie chorób tarczycy. I zgłaszają się młode kobiety w starszym wieku, panowie coraz częściej i niestety robiąc diagnostykę stwierdzamy w większości przypadków, iż jest to choroba Hashimoto. Dzisiaj przyjmowałam akurat w Alfie i na 20 pacjentów 11 pacjentek było z chorobą Hashimoto z bardzo wysokimi przeciwciałami. Natomiast hormony tarczycy były, jeśli chodzi o wolne hormony tarczycy, były prawie w normie, natomiast było z niewielkim podwyższeniem samo TSH. I te pacjentki już niestety wymagają leczenia, żeby poprawić im jakość życia codziennego.
16: Dowiedziałam się przed wejściem do studia, że pani jest jedną z 48 osób w Polsce, które łączą specjalność ginekologa i endokrynologa. Dlaczego to jest takie ważne?
17: Przede wszystkim mózg płodu w okresie życia płodowego do 28 tygodnia ciąży rozwija się pod wpływem hormonów tarczycy matczynych, ponieważ śladowe ilości hormonów tarczycy tarczyca płodu zaczyna dopiero produkować po 14 tygodniu ciąży, ale jest tego tak mało, że posiłkuje się hormonami tarczycy mamy.
16: Przed zajściem w ciążę powinniśmy sobie zbadać hormony?
17: Przed zajściem w ciążę trzeba się przygotować do tej ciąży. No, chociaż w dzisiejszych czasach jest tak, że przygotowują się głównie pary do ciąży, które mają problemy z koncepcją. Natomiast inne kobiety myślą, że się czują lepiej, gorzej, że nic nie będzie. A potem się w ciąży okazuje, że przychodzą w pierwszym trymestrze ciąży zmartwione, bo TSH jest 14, jest 20. Szczęście mają, że się te ciąże nie poroniły, więc można im jeszcze pomóc wyrównać wszystko. I dziecko urodzi się w konsekwencji naszego leczenia zdrowe. Natomiast musi być pacjentka ciężarna, jeśli jest z niedoczynnością tarczycy, nawet subkliniczną, musi być niestety leczona substytucyjnie. Czyli musi mieć euterozę, musi dostawać jod. Jod jest tym budulcem do hormonów tarczycy płodu.
16: Pewnie długo mogłaby pani o tym mówić, ale kończymy w tym miejscu. Na razie o niedoczynności tarczycy. Powiedzmy o nadczynności, czyli o tej drugiej stronie medalu.
17: Nadczynność tarczycy to jest, tak jak już sama nazwa wskazuje, niedoczynność, nadczynność. Jest to choroba przeciwna. Czyli nasza tarczyca produkuje za dużo hormonów. I ci pacjenci, ponieważ hormony tarczycy wpływają na szybkość przemian metabolicznych w naszym organizmie, w związku z czym podstawowym objawem u tychże pacjentów jest chudnięcie. Jedzą bardzo dużo i bardzo chudną. To jest bardzo typowe. To jest jeden z bardziej typowych objawów, bo jest to z czymś związane. Jest to przyspieszone bicie serca. Jest to męczliwość organizmu. Kiedyś mógł taki młody, szczupły chłopak wbiec na piąte piętro. Teraz jak dziadek wchodzi ledwo na pół piętro bez zadyszki. Z czym to się wiąże? Też trzeba się leczyć. Nie ma wyboru, to ponieważ nieleczona nadczynność tarczycy, czyli tak zwana teratoksykoza, w konsekwencji może doprowadzić do wyniszczenia organizmu i do stanu bardzo groźnego dla życia, tak zwanego przełomu tarczycowego. W dzisiejszych czasach, kiedy właściwie większość pacjentów jest dobrze leczona, przełom tarczycowy naprawdę zdarza się bardzo rzadko. Występuje on czasem po operacji bardzo dużych guzów tarczycy i bardzo dużego wola tarczycowego, nadczynnego. Może się zdarzyć przy bardzo takim agresywnym obmacywaniu tarczycy, ale zdarza się to coraz rzadziej. Niestety umieralność w tych przypadkach jest bardzo duża.
16: Ale to już są takie skrajne przypadki. Natomiast, żeby być dobrze leczonym, to trzeba się w ogóle na to leczenie zgłosić. Czy wiele osób się zgłasza?
17: No właśnie tu jest problem, bo zgłasza się bardzo dużo osób. Pacjenci są leczeni, dobrze są leczeni. Są okresowo zmieniane w zależności od różnych sympozjów wskazania do leczenia pacjentów. Kiedyś, jeżeli było tylko TSH bardzo niskie, natomiast hormony tarczycy były prawidłowe u ludzi po 65 roku życia, się nie leczyło, natomiast teraz już się leczy i słusznie.
16: No tak, rozumiem, że leczenie się sprawdza, ale chodzi mi o to, czy nie lekceważymy symptomów, czy nie zostajemy za długo w domu, czy nie za późno zgłaszamy się do lekarza.
17: Nie, teraz to tak się nie zdarza, bo i lekarze rodzinni kierują i natychmiast, jeżeli jest rozpoznane nawet obniżone TSH, kierują do endokrynologa. Także myślę, że pacjenci w Polsce naprawdę są zaopiekowani w bardzo dobry sposób.
16: A dostępność do endokrynologów, jak pani jako specjalistka ocenia?
17: Jest trudno, jest nas mało. Jest to długa i trudna specjalizacja. Uzyskuje się ją niestety dopiero po uzyskaniu specjalizacji drugiego stopnia z jednego z czterech podstawowych dziedzin medycyny. Można robić endokrynologię. Teraz jest zrobiona specjalizacja, już koledzy młodsi ode mnie zdają specjalizację jednostopniową po 6 latach, różnie długo w zależności od tego, jaką dziedzinę medycyny sobie obrali. Niemniej jednak endokrynologia nie zostaje takim wyłączonym jako pierwszy kierunek do zrobienia specjalizacji po studiach i słusznie, ponieważ nie jest to rzecz łatwa. I ta cała wiedza nie może wisieć w powietrzu, musi być na bardzo solidnych podstawach. Ja jestem ginekologiem, więc mnie, przyznam się, bardzo trudno było zrobić specjalizację z endokrynologii. Najpierw musiałam jeszcze raz powtórzyć całą internę, żeby ta wiedza naprawdę była we właściwy sposób przeze mnie zrozumiana.
16: Ale to jest bardzo trudne, dlatego że te objawy są takie różne, niespecyficzne, prawda?
17: Na niektórych etapach choroby są bardzo to podobne do siebie objawy, zwłaszcza ze strony układu krążenia. I tu może być tachykardia, migotanie przedsionków, ale pacjenci z nadczynnością tarczycy chudną. I to jest taki objaw, który zwraca uwagę, że człowiek ważył 70 kg, a za 3 miesiące waży 58. I tak to wygląda. Natomiast przy niedoczynności tarczycy mamy z kolei wzrost wagi, bardzo duże obrzęki. Cechą charakterystyczną tych obrzęków jest to, że one nie wracają do poprzedniego stanu. Jak się zrobiło dołek, to taki zostaje.
16: I tu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. A z nami była dr Małgorzata Zalewska, ginekolog, położnik, endokrynolog z Kliniki Alfa.
17: Dziękuję bardzo.
15: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
1: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Punktualnie o 14 w Radiu Sochaczew wiadomości.
8: Samorządy w przygotowaniu planów ogólnych. Wójt gminy Nowa Sucha zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie. Podobne w Kramnicach także dla mieszkańców miasta. W tym serwisie o kolejnych krokach podjętych celem ratowania historycznego sztandaru, a także o sukcesie Karoliny Zień z LKS Mazowsze Teresin. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W gminie Nowa Sucha trwają konsultacje planu ogólnego. Można się z nim zapoznać w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej urzędu. Wójt Maciej Monika zachęca do zainteresowania się tematem.
9: To jest trudny plan dla nas wszystkich i dla tych, którzy przygotowują, i dla tych, dla których jest przygotowywany, dlatego że prawo jest bardzo rygorystyczne, które wprowadziło właśnie wprowadzenie tych planów ogólnych i pewnie wiele osób nie będzie zadowolonych z tego, na co będzie można przeznaczyć swoje grunty. Dlatego szczególnie prosimy, żeby wziąć udział w tych konsultacjach, zainteresować się. Być może będzie można jeszcze jakieś zmiany wprowadzić.
8: Swoje uwagi można zgłaszać za pośrednictwem ankiet dostępnych w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i na stronie internetowej samorządu. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia. W międzyczasie odbędzie się spotkanie dla mieszkańców.
9: 16 lipca o godzinie 15.20 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z urbanistami, którzy przygotowywali projekt tego planu, i tam będzie można jeszcze raz zadać bezpośrednio urbanistom pytania, dowiedzieć się, co można zmienić, na co mamy wpływ, dlaczego tak, a nie inaczej zostały przyjęte założenia tego projektu.
8: Warto dodać, że dziś o 17 w Kramnicach odbędzie się podobne spotkanie dla mieszkańców Sochaczewa. I zmieniamy temat. Jest kolejny krok w sprawie renowacji sztandaru 68. Pułku Piechoty odnalezionego pod Iłowem. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na ten cel. Teraz czas na kolejne działania, mówi dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński.
10: Z pewną satysfakcją mogę powiedzieć, że ogłaszamy już przetarg, który jest ostatnią jak gdyby fazą dopełnienia tych formalności, zanim sztandar ostatecznie trafi do jakiejś pracowni konserwatorskiej. Nasze zapytania ofertowe też dotyczą działań dodatkowych, czyli stworzenia gabloty, która będzie pewnie musiała zawierać jakiś odpowiedni mikroklimat do przechowywania tej tkaniny, tablicy kontrastowej oraz repliki 3D dla niewidomych. No, wszystkie te elementy były wskazane we wniosku, który złożyliśmy do ministerstwa.
8: Renowacja sztandaru szacunkowo potrwa około 2 lat. Sukces zawodniczki Karoliny Zień z LKS Mazowsze Teresin. Zapaśniczka wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy U20 w stylu wolnym w kategorii wagowej do 50 kg. Reprezentantka Polski w walce o brązowy medal pokazała ogromny charakter. Po pełnym zwrotów akcji pojedynku pokonała reprezentantkę Azerbejdżanu 5-4. Karolinie, trenerom oraz całemu sztabowi szkoleniowemu gratulujemy sukcesu.
11: Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugie

0: Zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
1: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi. A to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Pięknie jest. 26 stopni w Sochaczewie. Wiatr do 15 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza. Super warunki. Biometeo, chociaż osoby, które gdzieś tam mają kłopoty, zawroty głowy, cierpią z tytułu wysokich temperatur, faktycznie w ciągu dnia powinny unikać ostrego słońca. 24 stopnie wieczorem, około 18 w nocy, 15 nad ranem, jutro o poranku. No a do tego 3-4 najbliższe dni z temperaturami właśnie w okolicach 28, 29, nawet 30 stopni. Piątek będzie najcieplejszy, w sobotę i niedzielę trochę chłodniej, ale i przelotne burze mogą się pojawić. W przyszłym tygodniu od 19 do 25, więcej chmur na niebie, więc korzystajmy z tego pięknego słońca.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 5 minut minęło od godziny 14. Moi drodzy, bardzo ważny i życiowy temat. Dziś będziemy roztrząsać na 94,9 w związku z dniem bez telefonu komórkowego. Czy faktycznie bez telefonu jak bez ręki, czy może jednak damy radę przeżyć? O tym dzisiaj. 15 dzień lipca. Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura świętują imieniny. U nas najlepsza muzyka, u nas także Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży, więc jeżeli macie jakieś umiejętności, jesteście młodzieżą, to gratuluję. A poza tym Gloria Gaynor, I Will Survive za moment, Passenger, Let Her Go, mała czarna popołudniowa w towarzystwie Radia Sochaczew. To jest także świetny pomysł na wspólnie spędzony czas. Startujemy!
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Konkret, prawda? Passenger, let her go, kwadrans minął od 14, tu Radio Sochaczew. Moi drodzy, dzisiaj fajne meczycho nam się szykuje w ramach półfinału Mistrzostw Świata, no i w związku z tym taka historia. 2013 rok. Akademia Chelsea rezygnuje z 14-letniego Declana Rice'a, a kapitan pierwszej drużyny The Blues, John Terry, dzwoni do młodego zawodnika, by go pocieszyć i zmotywować do pracy. W 2015 Rice jest rozczarowany, że w West Hamie mu nie idzie i proponują mu jedynie stypendium zamiast kontraktu. W 2017 Terry wrzuca na Instagrama zdjęcie z Rice'em i dodaje komentarz: ten chłopak będzie wielkim piłkarzem, tylko pracuj dalej ciężko, Dex. W momencie publikacji Rice ma na koncie jedną minutę w Premier League. W 2018 Terry kończy karierę. Rice wysyła mu SMS-a: dzięki kumplu, teraz pora na ciebie. Tak odpisuje mu John Terry, legenda reprezentacji Anglii. A w 2026, właśnie dzisiaj, jeśli Declan Rice wystąpi w półfinale Mistrzostw Świata, zanotuje 79 występ w reprezentacji Anglii i pobije wynik jednego z najlepszych angielskich obrońców, swojego mentora, czyli Johna Terry'ego. I tak, moi drodzy, należy żyć i postępować, czyli wierzyć w siebie nawet w obliczu niepowodzeń.
2: Radio Sochaczew.
1: Za wieloma piłkarzami tego mundialu kryją się naprawdę ciekawe historie. S Club 7, Don't Stop Moving w Radiu Sochaczew.

0: Dokładnie 22 minuty minęło od 14. Jeszcze więcej muzyki na 94,9 będzie. Local in America, Robin Schulz, Speechless, Skubas ze swoją nowością, do tego Teddy Swims także z nowością, więc pogramy wam zacnie. No a za moment porozmawiamy o ważnym punkcie w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: Rewelacja, prawda? Teddy Swims, Break Up in Reverse. 20 minut do godziny 15, moi drodzy, dziś w kalendarzu dzień bez telefonu komórkowego. I ja wiem, że jeden powie, że dzień bez telefonu komórkowego to znaczy, że telefon można odłożyć i trochę od niego odpocząć. Z drugiej strony ktoś powie, że dzień bez telefonu komórkowego to jest dzień stracony. Jak można wyjść z domu bez telefonu? Czy się trzeba wracać, czy też nie? Na to pytanie możecie odpowiedzieć w naszej sondzie na Facebooku i Instagramie Radia Sochaczew. Tam wbijacie i odpowiadacie, czy wychodzicie na lajcie bez telefonu, gdy go zapomnicie i można po prostu jakoś przeżyć, czy może jednak biegusiem do domu i lepiej się spóźnić do pracy, ale jednak wziąć ten telefon i żyć, albo po prostu funkcjonować. No właśnie, jak to jest? 46 863 22 22. Czy dali radę byście przeżyć dzień, albo połowę dnia, albo dzień w pracy bez telefonu komórkowego?
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
16: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: A już za momencik wiadomości w Radiu Sochaczew, dosłownie za 4 minuty, a to honorata Skarbek na 94,9.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Jest 15:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zaczynamy od ważnej informacji dla pacjentów Sochaczewskiego Szpitala i odwiedzających. W tym serwisie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu Wibracje Zdrowia w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. Będzie też o naborze klubu sportowego Aktywni w Brochowie do drużyn młodzieżowych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szpital powiatowy w Sochaczewie z ważną informacją dla osób korzystających z usług placówki. Szykują się zmiany w organizacji ruchu. W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją sieci sanitarno-kanalizacyjnej w szpitalu w Sochaczewie, zmianie ulega wejście do budynku rehabilitacji, a parking przy szpitalnym oddziale ratunkowym zostaje wyłączony z użytkowania. Zmiany obowiązują od dziś do 15 sierpnia. I zmieniamy temat. Ruszył nowy cykl zajęć dla naszych mieszkańców. To efekt realizacji jednego ze zwycięskich projektów sochaczewskiego budżetu obywatelskiego pod hasłem Wibracje zdrowia, ciało, umysł, duch. Więcej na ten temat dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
9: Będziecie mogli Państwo uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, wykładach, ćwiczeniach, które będą dotyczyły właśnie nas. Nas jako człowieka, nas jako organizmu. Będzie bioenergoterapeuta, będzie joga, będą spotkania na temat żywienia. Także bardzo, bardzo szeroko temat jest potraktowany. Projekt skierowany jest do wszystkich sochaczewian. Oczywiście zajęcia są bezpłatne dla tych młodszych sochaczewian i dla tych starszych. Zapraszamy serdecznie.
8: W ramach cyklu odbyło się już kilka spotkań, między innymi z qigong, jogą, i dietetykiem, ale będą kolejne.
10: Latem czeka nas jeszcze sporo. W poniedziałek o 19:00 to będą takie relaksacyjne ćwiczenia jogi. Mamy potem jeszcze 17 lipca i 7 sierpnia spotkanie warsztat pilatesu na matach. 18 lipca o 11:00 jest to warsztat rozwojowy, w którym pracujemy z podświadomością tak naprawdę. Także zapraszamy serdecznie. I ostatnie wakacyjne spotkanie to będzie 8 sierpnia. O 11:00 będzie spotkanie z dietetyczką, a o 13:30 warsztat z refleksoterapii.
8: Mówiła Ilona Wilk-Biś, autorka projektu. Na spotkania nie trzeba się zapisywać. Wszystkie odbywają się w SCK w Boryszewie. Klub sportowy Aktywni rozpoczął nabór do drużyn młodzieżowych dla dzieci z roczników 2011-13, 2014-16 oraz 2017-19. To doskonała okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną, rozwijać sportowe umiejętności, uczestniczyć w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz spędzać aktywnie czas w gronie rówieśników. Treningi odbywają się na boisku gminnym w Brochowie i są skierowane do wszystkich dzieci, które chcą spróbować swoich sił na boisku, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia. Do zapisów serdecznie zapraszają Aleksandra Rutkowska, prezes klubu, oraz Piotr Szymański, wójt gminy Brochów. Szczegóły w mediach społecznościowych klubu i na tusochaczew.pl.
11: Planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, grozi mu do 15

0: Od Szpitala Południowego w Warszawie potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
1: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
0: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
1: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W placówce kontrole prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew,
2: Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 27 stopni w Sochaczewie. Słonecznie, pięknie, cieplutko. Trzeba się pogodzić z okularami przeciwsłonecznymi, bo to taki chyba nieodłączny element, jak i czapka z daszkiem. Bardzo dobra jakość powietrza. Wiatr do 15 km na godzinę. Warunki biometeo dość stabilne i tak też będzie wieczorem, w nocy i jutro. Do 21 stopni wieczorem, 15-16 stopni w nocy, a w najbliższych dniach nawet do 31 stopni w piątek. Dużo słońca, ale i przelotne deszcze mogą się przetrafić. Do tego burze w sobotę, a temperatura w weekend na poziomie 24 stopni. Przelotne deszcze też z nami będą w przyszłym tygodniu, ale temperatury niższe, bo od 20 do 26.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: No to 6 po 15. Kolejne hity przed nami. Fool's Garden, Lemon Tree. No i przypominam, dziś dzień bez telefonu komórkowego. W naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie ankieta związana z tym, czy jeżeli wychodzicie z domu i zapominacie telefonu, to potraficie przetrwać, przeżyć, czy jednak trzeba koniecznie wrócić po ten telefon. No i czekam na wasze odpowiedzi. 46 863 22 22. Może nie wyobrażacie sobie życia bez telefonu i wyjścia z domu, a może to całkiem spoko, całkiem potrzebne i na przykład urlopujecie się bez telefonu. To też sztuka.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sokaczew.

0: 20 minut minęło od godziny 15, moi drodzy. Only You w Radiu Sochaczew. No i słów kilka trzeba powiedzieć na temat tego, co może przeszło wam gdzieś, mignęło w trakcie trwających Mistrzostw Świata. W ostatnich dniach tych meczów mniej, bo już mamy półfinały. No ale jeszcze mamy ważne wydarzenie związane jednak z obecnością biało-czerwonych za oceanem. I nie, tutaj nie martwcie się, nikogo nie będę stresował tym, że przypadkiem piłkarska reprezentacja zagra o coś. Chodzi o Roberta Lewandowskiego, najlepszego naszego napastnika, który przenosi się do Chicago Fire, tam podpisał kontrakt na 2 lata, tam będzie sobie żył. No i w związku z tym, że Chicago Fire, to wiemy, czemu wybrał właśnie ten klub, bo jest ogień w nazwie, jak i forma naszego napastnika, będzie grillował obrońców z pewnością, natomiast warto zwrócić uwagę na tym, że cała otoczka i konferencja związana z przedstawieniem Lewego, to jest jakiś lichy żart, dlatego że, no, po pierwsze nie ma ani jednego zdjęcia z tego wydarzenia na profilach MLS-u, czyli całej ligi, że wielki Robert Lewandowski przechodzi do Stanów. Nie gra Zenek Martyniuk, ani jakiś zespół typu, nie wiem, Jarzębina albo Mazowsze, ewentualnie 50 Cent. Nic takiego specjalnego się nie dzieje, a to wydarzenie zdecydowanie powinno być jakoś nagłośnione. No i w sklepie Chicago Fire brak koszulek Roberta Lewandowskiego. Poza tym Robert też się pytał na konferencji, czemu w Stanach na futbol mówią soccer, a na futbol amerykański mówią futbol amerykański, skoro tam się podaje ręką i czasami kopie. Bez sensu. Być może Lewy zrobi tam porządek. W każdym razie kibice są zgodni, że ten transfer nie ma w ogóle takiej mistrzowskiej aury. Ale za 20 milionów dolarów rocznie też bym się tym specjalnie na miejscu Roberta nie przejmował.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to czas sprawdzić sytuację na drogach, moi drodzy. A są takie sytuacje, że na przykład widzicie pieszych idących chodnikiem, którzy wyprzedzają was i chyba prędzej będą w domu niż wy, jeżeli wybieracie na przykład ulicę Warszawską. Tutaj korek praktycznie od stadionu przez miasto. Czekacie nie tylko na przejazd na światłach, ale do tego wszystkiego i tak, Klaudia, i uśmiechaj się, że idziesz do domu, a inni muszą pracować. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, spokojnej drogi. Niech stoi w korku. Tego jej życzę oczywiście. Mam nadzieję, że nie słyszała. Ulicą Warszawską, tak jak mówiłem, jedziecie wolniej przez most, raczej spokojnie, ciasno także z Gawłowskiej przez Płocką, Włowicką. Sporo aut wzdłuż Alei Sześciolecia. No i jeśli chodzi o dalsze rejony miasta, Piłsudskiego, 15 sierpnia, momentami Olimpijska, tu też więcej samochodów. Bardzo ciasno na 50 w kierunku Sochaczewa i obwodnicy, więc tutaj też nieco dłużej może wam się zejść z wjechaniem do miasta, ale drogi wylotowe za to przejezdne i tutaj korków żadnych nie ma. Sporo samochodów na 92 i 580, czyli na odcinkach między Sochaczewem a stolicą, a dwójką, jeżeli wracacie, to też bez specjalnych anomalii i dziwnych, stresujących sytuacji, aczkolwiek bliżej węzła Konotopa jest ciasno, a potem to wszystko na trasie na dwójce już się odrobinę luzuje, więc spokojniej do celu i będzie dobrze. W kierunku Łodzi także drogi drożne. Ja wam życzę spokojnych podróży, czy to wakacyjnych, czy to tych związanych z powrotem z pracy. A gdyby coś się działo, dzwońcie do Radio Sochaczew 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605. Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
15: Reklama.

0: Love Blind, czyli Daria. 6 minut przed godziną 16. Moi drodzy, w radiu Sochaczew za moment Kuba i Kuba. Stygnie lato, będą też wiadomości, a tymczasem możecie sobie potrąbić w kwestii koncertowania. To jest taka jedna z fajniejszych miejskich melodii. Od razu się człowiek czuje, jakby był na jakimś festiwalu albo meczu piłkarskim. Ale korki mają to do siebie, że czasami trzeba pohałasować. No, nie zalecam, ale z drugiej strony, ach, jak już mamy fajnie spędzać czas, to czasami można trąbnąć, uśmiechnąć się i na przykład pomachać do kogoś, to w ogóle zryje głowę w związku z tym, że każdy oburzony jedzie w korku. No ale do takich zabaw to trzeba mieć, moi drodzy, charakter. Z drugiej strony fajnie tak sobie urozmaicać czas, zwłaszcza, że o koncertach sobie porozmawiamy po godzinie 16, bo na Bad Bunnym pół Polski się bawiło i pół świata, bo dużo gości z zagranicy też dojechało do stolicy. No i stadion pękał w szwach. Kim jest ten muzyk i czemu przyciąga miliony? Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew na pewno po godzinie 16. Poza tym i polskich melodii nie zabraknie, i czegoś spokojnego w hicie dnia, to wam mogę obiecać.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Dokładnie o 16 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Niby 19, a jednak 22. Burmistrz Daniel Janiak o doświetleniu przejść dla pieszych w mieście i gminie Sochaczew. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Samorząd pozyskał środki w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Będzie też o spotkaniu w sprawie budowy chodnika w Bielicach, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy Sochaczew. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Projekt Bezpieczne przejścia dla pieszych drogi wojewódzkiej 705 i 580 wybrany przez mieszkańców w budżecie obywatelskim Mazowsza wkracza w etap realizacji. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę inwestycji, która obejmie doświetlenie 19 przejść dla pieszych w Sochaczewie i Żelazowej Woli. Przetarg wygrała warszawska spółka Light On, która zrealizuje zadanie za ponad 860 tysięcy złotych, mówi burmistrz Daniel Janiak.
9: Cztery osoby wpadły na taki sam pomysł. Był to radny sejmiku Michał Orliński, radny Rady Miejskiej Marcin Cichocki, audytor bezpieczeństwa drogowego Paweł Masowski i też ja ze swoimi współpracownikami jako burmistrz Sochaczewa. Od samego początku wiedziałem, że cztery takie małe projekty zupełnie nie mają szans, że te głosy się rozbiją. Zaprosiłem panów do wspólnego stołu i każdy odłożył swoje takie prywatne ambicje i postawił na bezpieczeństwo. I dzięki temu się udało, zagraliśmy do jednej bramki. Rekordowa ilość, ponad 2,5 tysiąca głosów zebrana na ten projekt. Prace ruszają lada moment, jest wyłoniony wykonawca. Pokładam mocne nadzieje, że już jesienią mieszkańcy Sochaczewa i gminy Sochaczew będą czuli się bezpieczniej.
8: Na tym jednak nie koniec.
9: Oprócz tych, które udało się doświetlić na bazie budżetu wojewódzkiego Mazowsza, będą również trzy, które w współpracy z marszałkiem Adamem Struzikiem są ponad tym projektem, ale też dojdą do realizacji. Więc tak na dobrą sprawę tych wszystkich przejść na terenie miasta i gminy Sochaczew nie będzie 19, a będzie 22.
8: Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wysokość dotacji wyniosła ponad 500 000 zł. To kwota, która pozwoli wykonać prace projektowe bez wkładu własnego gminy. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
10: Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz wykonanie ekspertyz dotyczących szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie, czyli dostosowanie części obiektu do pełnienia funkcji ukrycia, terenu po byłej spółdzielni kółek rolniczych, tutaj budowa ukrycia. Działania te pozwolą na skuteczne planowanie i realizację działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców oraz rozwojem infrastruktury ochrony ludności na terenie gminy.
8: W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi budowy chodnika w Bielicach w gminie Sochaczew. Inwestycja zakłada stworzenie brakującego odcinka ciągu pieszego w okolicy ronda przy drodze krajowej nr 50 w kierunku Wiskitek do skrzyżowania w Jeżówce, co pozwoli na zachowanie ciągłości istniejącej infrastruktury i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa oraz kierownik referatu inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Agnieszka Miłek. Rozmowy dotyczyły dalszych działań związanych z realizacją zadania oraz możliwości sprawnego przeprowadzenia kolejnych etapów przygotowania inwestycji.
0: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszły mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez

0: dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich. To Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie – Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdrożej jest w Zakopanem, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działa już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: 6 minut po 16. Vanessa Morosi otworzy nam tę godzinę. Gromi na horyzoncie, potem w hicie dnia. Naprawdę piękna ballada, która ma już ze 25 lat lekką ręką. Marcin Rozynek i Siłacz. Ten hit usłyszycie u nas, więc jeżeli dryfujecie samochodem w sochaczewskich korkach, to myślę, że ta ballada pomoże wam chociaż na chwilę oderwać się z tego motoryzacyjnego siedzenia i unieść gdzieś daleko w fajne miejsce. A przynajmniej pobujać w obłokach będzie można. Także dużo dobrej muzyki w tej godzinie. Porozmawiamy sobie także o wakacyjnym spotkaniu z motoryzacją w gminie Sochaczew. Na to wydarzenie was zaproszę.
5: Letnie granie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 18 minut minęło od godziny 16, moi drodzy. Na horyzoncie wakacyjne spotkanie z motoryzacją w gminie Sochaczew. To jest impreza, o której chciałbym wam opowiedzieć. 18 lipca dokładnie na boisku w Feliksowie w gminie Sochaczew zabytkowa i nowoczesna motoryzacja. Będzie muzyka z lat 80. i 90., trochę chaosu i techno. Zabawa na boisku w Feliksowie w gminie Sochaczew zabytkowa i nowoczesna motoryzacja. Będzie muzyka z lat 80. i 90., trochę chaosu i techno. Zabawa z DJ-em Adamem, muzyczne show, no i najważniejsze pokaz, albo właściwie oglądanie tego, co ostatnio mogliśmy oglądać w Sochaczewie na targowisku miejskim. Tutaj też perełek motoryzacyjnych nie zabraknie, więc jeżeli jesteście miłośnikami czterech kółek, to ta impreza jest zdecydowanie dla was.
4: Radio Sochaczew.
5: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie.

0: Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: No to wyruszamy jeszcze raz na Sochaczewskie ulice.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: No, dobrych informacji dla tych wszystkich, którzy podróżują, nie mam. Jeżeli chcecie poczuć wiatr we włosach, to raczej proponuję włączyć nawiew, niż liczyć na to, że będziecie zawrotne prędkości rozwijać. Wolniej pojedziecie warszawską aleją 600-lecia, oczywiście i obwodnicą także, bo spore aut w okolicy Ronda Kuznocińskiego i od strony Żdżarowa i od strony 15 sierpnia. I dalej Janówek Duranowski, okolice Żerardowskiej, wjazd 50 właśnie do Sochaczewa. Jak i ta droga od wiaduktu Czerwonka Parcel do właśnie Żerardowskiej, tutaj też w okolice tego ronda braci Garczyńskich, tutaj też no, spędzicie na pewno nieco więcej czasu, bo korki. Do tego Piłsudskiego, do tego Trojanowska, tutaj też pojedziecie wolniej. No a jadąc dalej, drogi wylotowe z Sochaczewa są przejezdne, natomiast wjazd do miasta od Wojtówki raczej bez utrudnień, natomiast jeżeli chodzi o 50 przez Bielicę, to tutaj przed samym rondem też chwilę musicie poczekać. Na dwójka przejezdna w obu kierunkach i do Łodzi, i do stolicy dojedziecie bez żadnego problemu. Spore aut wraca ze stolicy właśnie do Sochaczewa 92 i 580, więc zaskoczenia nie ma. Wolniej przez Ożarów Mazowiecki, wolniej przez Błonie, wolniej przez Stare Babice na 580 na wysokości Zaborówka, jakieś utrudnienia i korki, a do tego wszystkiego wolniej przez Leszno, niemal w każdym kierunku. Spokojnych podróży Wam życzę.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
13: Letnie granie.
14: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: 10 minut do godziny 17. Moi drodzy, na tuzahacza.pl na głównej stronie taka oto informacja. Po niespełna 2 latach Łukasz Popowski żegna się ze stanowiskiem kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Mieliśmy szansę uratować m.in. 2 historyczne budynki związane z historią sochaczewskiej kolei wąskotorowej. Odbudować jeden z torów ekspozycyjnych w muzeum, uruchomić oraz zbudować 16 lamp oświetlających muzealny skansen, ukończyć wystawę z miniaturami najważniejszych zabytków ziemi sochaczewskiej, czy realizować zgodnie ze sztuką konserwatorską 12 renowacji muzealnych pomników techniki. Możemy przeczytać na tusochaczew.pl. Także co, Łukasz Popowski stwierdził, że nie rozstaje się z wąskotorówką, a na kolejne wyzwania pewnie przyjdzie czas. Trzymamy kciuki. Pełniącą obowiązki kierownik została do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Aneta Wachowska. Nabór ofert trwa. Także zachęcam Was do lektury. Główna strona tusochaczew.pl. Najważniejsze informacje z naszego lokalnego gruntu.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
11: Punktualnie o godzinie 17 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
13: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
12: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, aby ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
14: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
12: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi. A to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: To zaraz przyjrzymy się temu, co dobrego w pogodzie. Cały czas wysokie temperatury, niemal 30 stopni w Sochaczewie. Takie też były temperatury odczuwalne. Mamy 3 dychy dokładnie na termometrach w słońcu i to cieszy. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę, 24 stopnie wieczorem, koło godziny 21, więc cały czas cieplutko. 17 stopni w nocy, jutro za to 28 stopni, 29 w piątek, w czwartek, w piątek 31 nawet, więc będzie jeszcze cieplej. No a nieco chłodniej od 22 do 25 stopni przez sobotę i niedzielę, no i może padać, mogą nawet pojawić się przelotne burze w naszym regionie. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, temperatura od 19 do 26 stopni, więc troszeczkę chłodniej, ale i chmur na niebie będzie więcej.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Letnie granie.
11: Sprawdzę zaraz, jak wyniki naszej sondy. Czy gdybyście zapomnieli telefonu z domu, to wracalibyście się do domu po telefon, czy jednak przeżylibyście dzień albo połowę dnia bez telefonu, moi drodzy? Co o tym myślicie? 46 863 22 22. Jak tam wasze życie? Czy jesteście uwiązani do telefonu? Mamy środowe popołudnie, tak swoją drogą. Kto świętuje? O tym też w tej godzinie usłyszycie w Radiu Sochaczewa. To Enrique Iglesias, za moment Tiesto i Blue Lagoon.

0: za nami Gips, Ego for Money, czyli ostatni dzień lata. 16 minut minęło od godziny 17. Moi drodzy, jeżeli wejdziecie sobie na główną stronę portalu tusochaczew.pl, to poza tym, co dzieje się w wąskotorówce, wiele ciekawych informacji, także związanych z tym, na co czeka tyle czasu gmina i łów. Kto się doczeka wisienki na torcie? Między innymi o tym, co dzieje się w szpitalu w Sochaczewie, bo przecież te sprawy szpitalne wszystkich nas intrygują, niepokoją, ale także znajdziecie informacje związane z tym, co będzie działo się 25 lipca w Amfiteatrze w Sochaczewie i o tym wam opowiem za moment, ponieważ będę miał pakiet bardzo fajnych festiwalowych informacji. Będziemy się wspólnie bawić w klimacie muzyki disco.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Letnie granie.
11: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Dokładnie 28 minut pozostało do godziny 18. Moi drodzy, w Radiu Sochacze w kilka wakacyjnych propozycji naszych audycji nowych, które możecie usłyszeć od poniedziałku do piątku. Są też takie, które realizowane są cyklicznie cały czas. Między innymi Sekrety Szefa Kuchni. Tomek Marciniak rozmawia z wieloma osobami związanymi właśnie ze światem kulinariów i nie tylko, restauratorami. Między innymi z Katarzyną Siekierską, która gości od czasu do czasu w Radiu Sochacze i odpowiada na pytania związane z kuchnią, z potrawami, ale także między innymi na takie, które mogą zainspirować każdego z nas. Na przykład przez żołądek do serca, jeżeli dobre wrażenie chcielibyście zrobić na swojej drugiej połówce, to możecie zaproponować kurki i wcale nie chodzi o podkradanie jajek.
1: Kurki smażone na maśle z młodymi ziemniakami i koperkiem. Potrzebujemy na 4 porcje 800 gram młodych ziemniaków, 500 gram świeżych kurek, jedną średnią cebulę szarotkę lub jedną małą cebulę, 50 gram masła i łyżkę oliwy z oliwek. Oczywiście pęczek świeżego koperku, sól morską i świeżo mielony czarny pieprz. Młode ziemniaki dokładnie szorujemy, gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i zostawiamy pod przykryciem. Kurki czyścimy, jeśli trzeba, to szybko płuczemy je pod bieżącą wodą i bardzo dokładnie osuszamy na ręczniku papierowym. Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy kurki i smażymy je 5-7 minut na dość dużym ogniu, żeby odparowała z nich cała woda.
2: Chyba klucz tutaj, prawda?
1: Tak, i dopiero wtedy dodajemy drobno posiekaną cebulę i smażymy kolejne 2-3 minuty i wtedy dodajemy masło, smażymy jeszcze ze 2 minuty, aż kurki nabiorą pięknego aromatu. Doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem, możemy też dodać śmietankę, 30 lub 36.
0: No i to jest konkretna propozycja, mam nadzieję, że kogoś zainspirujemy. O.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
0: I to właśnie można śpiewać potem do kurek, gdy je wszystkie zjemy. Chciałam Ciebie więcej, czyli Roxy White 2115 w Radiu Sochaczew.

0: way! Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: tak to brzmi Funky Town Lip Sync, dokładnie 9 minut przed godziną 18. Tak się zastanawiam, czasami w pracy sobie żartujemy i śmiejemy się, co by było fajnymi nagrodami w Radiu Sochaczew, biorąc pod uwagę, że są wakacje, bo mamy swoje gadżety, ale wychodzi na to, że chyba jednak kanistry z benzyną, biorąc pod uwagę, że ceny tak skaczą i spadają i skaczą i rząd wspiera, nie wspiera i chyba będzie wspierać znowu, to chyba naprawdę benzyna byłaby niczego sobie. Z drugiej strony, no pytanie, czy da się to jakoś fantastycznie obejść i reklamować, ale pewnie zastaniemy przy gadżetach Radia Sochaczew, wśród nich na pewno kubeczki, smycze, długopisy i nie tylko, ale w wyjątkowym motywie, specjalnie na ten sezon letni, ale o tym więcej bliżej końca tygodnia, bo myślę, że w piątek na pewno jakieś szanse na zdobycie fajnych nagród w Radiu Sochaczew będą. Do tego czasu zachęcam Was do głosowania w naszej ankiecie. Czy jeżeli wyjdziecie z domu bez telefonu, to gdy się zorientujecie, wracacie się po ten telefon nawet kosztem spóźnienia do pracy, czy może jednak potraficie przeżyć dzień bez telefonu? 46 863 2222, czy dali radę byście? A może zdarzyło Wam się i nie było tak źle? No i głosujcie na Facebooku i Instagramie Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
0: A tak brzmi fantastyczny dzwonek w każdej dobrej komórce. Na, moi drodzy, Vaya con Dios w Radiu Sochaczew za 7 minut o 18 wiadomości, a po 18 audycja 4 strony regionu i zabiorę Was w kolejne fantastyczne miejsce na mapie powiatu i nie tylko. Bliżej, dalej, na jeden dzień, na dłużej z plezakiem lub rowerem. Takie podróże z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Minęła godzina 18, a w Radiu Sochaczew zapraszam na wiadomości.
5: Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
6: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
5: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolice 83. rocznicy rzezi wołyńskiej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
7: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
5: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
8: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
5: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Nieco chłodniej nam się robi, 26 stopni w Sochaczewie, ale temperatura odczuwalna nadal wysoka. Wiatr w porywach do 20 km na godzinę, bardzo dobre warunki biometeo, a słońce nam zajdzie w okolice godziny 21. Powolutku, więc do tego czasu na pewno jeszcze 20-22 stopnie. W nocy 17, nieco chłodniej o poranku, a w najbliższych dniach 29 stopni w czwartek i 31 w piątek. Sobota i niedziela możliwe z przelotnymi opadami deszczu. Temperatury do 24 stopni, więc trochę chłodniej, a w przyszłym tygodniu od 19

0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Letnie granie.
3: A moi drodzy, 6 minut po godzinie 18 w Radiu Sochaczew, Daddy Yankee i Daria Zawiałów, potem Mika, Relax, Take It Easy. No a przypomnę jeszcze, że 15 lipca właśnie w 1854 roku urodził się Jacek Malczewski, były malarz, symbolista, jeden z najważniejszych twórców młodej Polski. To taka ciekawostka. A za moment u nas audycja, cztery strony regionu. Dokąd ruszymy tym razem, o tym opowiem Wam za moment.

0: Tutaj relax z jednej strony i wakacje, a z drugiej teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby się wyżyć, odreagować i uprawiać sport. Taka możliwość jest, gdyż kozłowianki, co prawda panie zapraszają panie na treningi, ale warto rozważyć po tygodniu ciężkiej pracy, czy w piątki wieczorem nie odreagować grając w piłkę ręczną. O tym i nie tylko mówi Agnieszka Lubarska, kapitan kozłowianek.
1: Lubarska Agnieszka, kapitan Ladies Handball Kozłowianki. Rekrutacja trwa cały czas. Zapraszamy wszystkie panie, dziewczyny, kobiety, które są chętne z nami pograć. Wiek nawet od 16 lat, bo ostatnio dziewczynka z nami grała 16 lat na turnieju. Treningi mamy w każdy piątek, nawet w wakacje, o godzinie 20 w hali w Kozłowie Biskupim w szkole. Od września zaczynamy pełną parą, w sumie od końca sierpnia. Czekają nas 3 turnieje, przed nami też sparingi. Dlatego jest nam potrzeba dziewczyn, bo niestety kontuzje nas trochę dopadły i dlatego zapraszamy.
0: Zapraszamy, to propozycja dla aktywnych. Dla aktywnych także coś w audycji Cztery Strony Regionu. Tym razem ruszymy w rejony, patrząc na mapę południowo-wschodnie od Sochaczewa, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. Chyba tak, południowo-wschodnie. 30 km od Sochaczewa, bardzo fajne miejsce.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
0: A ja się szybko poprawiam, ruszymy w rejony północno-wschodnie. O, sprawdziłem.

0: 4 strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Czołem, przyjaciele, dziś w audycji 4 strony regionu ruszamy w piękne tereny Puszczy Kampinoskiej. Bartek Staniaszek, pakujcie plecaki i ruszamy. Puszcza Kampinoska to wyjątkowy obszar leżący w pradolinie Wisły, którego unikalną cechą jest mozaika wydm śródlądowych i bagien. Rozciąga się zaledwie 30 km od centrum Warszawy i 30 km od Sochaczewa.
4: Kampinoski Park Narodowy zajmuje obszar 38 tysięcy km2, a strażników Straży Parku jest 10 osób. Nawet niektórzy żartują, że łatwiej spotkać w parku wilka niż strażnika. Ale to prosta rachuba, bo wilków jest 3 razy więcej niż strażników, więc stąd ten rachunek prawdopodobieństwa jest na korzyść wilków.
3: Mówi Grzegorz Kondracki, komendant Straży Parku Kampinoskiego. To jedyne takie miejsce w Europie i na świecie, gdzie wydmy sąsiadują bezpośrednio z terenami podmokłymi. Poza atrakcjami dla zwiedzających, dla turystów, rowerzystów, jeźdźców konno, narciarzy biegowych, biwakowiczów, Puszcza Kampinoska to królestwo zwierząt. Tłumaczy Fred z filmu Chłopaki nie płaczą.
5: Żubr, buf, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
3: Symbolem i największą atrakcją parku jest łoś. Populacja tych zwierząt w latach 50. XX wieku była na skraju wyginięcia, a obecnie swobodnie przemierzają one puszczańskie bory i łąki. Żyje ich tu niemal 400. A jakie zwierzę najtrudniej spotkać, to jest prawdziwe szczęście.
4: A mówimy o rysiu. Mówimy o rysiach. Są w parku rysie, ale gościem jest ten, kto zobaczy w parku rysia, bo to są zwierzęta naprawdę bardzo skryte w swoich zwyczajach. Wilków jest sporo. Wilki zadomowiły się już u nas chyba na dobre, więc tych wilków jest kilkanaście sztuk, kilkanaście osobników i mają się dobrze i można spotkać w lesie wilka.
3: Dodaje Grzegorz Kondracki, komendant Straży Parku Kampinoskiego, który podkreśla wyjątkowość tego miejsca.
4: Jesteśmy ewenementem na skalę Europy, bo Park Narodowy graniczy ze stolicą europejskiego państwa. To się nie zdarza na świecie. To są zielone płuca Warszawy, więc to jest miejsce, gdzie można przyjść, wyciszyć się, odetchnąć świeżym powietrzem, posłuchać śpiewu ptaków, znaleźć się zupełnie w innym świecie niż ten codzienny hałas, zgwar, harmider i ta codzienna gonitwa. To miejsce zostało, mam wrażenie, to miejsce zostało, Puszcza Kampinoska została odkryta przez mieszkańców Warszawy, chociażby w czasie pandemii, kiedy nie można było nic zrobić, nie można było, były zamknięte galerie handlowe, kina, teatry, więc ludzie wyszli z domu do lasu i od tamtego momentu odnotowujemy duży wzrost zainteresowania Puszczą Kampinoską. Więcej ludzi do nas przyjeżdża i odkrywają to miejsce i mam wrażenie, że zachwycają się tak jak ja.
3: A my wracamy po krótkiej przerwie. Co zrobić? Co robić w Kampinosie? Czy można biwakować? I czego absolutnie nie robić? Odpowiedzi na te pytania w Radiu Sochaczew za moment.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Tu Cztery strony regionu, Bartek Staniaszek i wracamy do Puszczy Kampinoskiej. Co ciekawe, to miejsce, które chętnie wybierają sochaczewscy sportowcy do swoich przygotowań. Są zbiegi, podbiegi, piękne tereny, jest gdzie budować kondycję i wytrzymałość. W Kampinoskim Parku Narodowym możesz wędrować szlakami, wypatrywać łosi, zwiedzać skanseny, przejść drewnianymi kładkami przez mokradła oraz odwiedzać historyczne, ważne miejsca. Wstęp na teren parku jest bezpłatny, co czyni go świetnym miejscem na tanie, jednodniowe wycieczki z Sochaczewa.
2: No, miejsce wędrówek po puszczy wzdłuż szlaków wytyczonych, turystycznych jest dość sporo. Można puszczę przejść i wzdłuż, i wszerz. Tych szlaków jest na tyle dużo, żeby zobaczyć wszystko, co w puszczy można zobaczyć, ale na tyle tak są umiejscowione, żeby nie przeszkadzać przyrodzie w jakiejś tam egzystencji, zarówno przyrodzie takiej zwierzęcej, jak i roślinnej. Miejsca wybierane przez grupy są różne. Ja proponuję zawsze kilka wariantów takiego przejścia, załóżmy pieszego, żeby pokazać właśnie tą różnorodność przyrody, żeby trochę podejść pod jakąś wydmę, wejść na jakąś niezbyt wysoką górę, ale jednak zobaczyć trochę terenów podmokłych. Te tereny podmokłe niestety są jakby mocno eksponowane, widoczne tylko wczesną wiosną, jak już roztopy zimowe ustąpią, a jeszcze nie zacznie się letnia susza, więc ta woda, ciągle mamy ten problem z tą wodą, ona jest gdzieś tam kanałami odprowadzana z terenów puszczy, więc ciągle jej brakuje, ale my przewodnicy, przyrodnicy, pracownicy Kampinoskiego Parku wierzymy w to, że sobie przyroda sama poradzi. Oczywiście są prowadzone projekty, na przykład Kampinoskie Bagna 1 czy Kampinoskie Bagna 2, które wspomagają przyrodę, żeby tą wodę gdzieś tam na terenie parku zatrzymać, spiętrzyć i pozwolić jej trochę wolniej opuszczać glebę. Natomiast przyroda na pewno jest tak mądra, że prędzej czy później nastąpi taki rok, że my jako ludzie zaczniemy narzekać na ten nadmiar wody. Ale to myślę, że puszczy wyjdzie na dobre.
1: Opowiada Michał Wrocławski, harcerz, przewodnik po Kampinoskim Parku Narodowym. A do dyspozycji jest tu około 360 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Dodatkowo miłośnicy dwóch kółek mają do dyspozycji około 145 km kampinoskiego szlaku rowerowego, który otacza puszczę, oraz liczne ścieżki edukacyjne, których jest łącznie 9. Okazuje się, że prawdziwym wyzwaniem są nie ci starsi, ale ci młodsi turyści, których także trzeba edukować w zakresie zachowania i możliwości spędzania czasu właśnie w Kampinosie.
2: To też jest różnie, zależy od wieku, zależy od doświadczenia takiego uczestnika wędrówki, dlatego że trzeba to jednak jasno powiedzieć, że dzisiejsza młodzież, dzisiejsze dzieci, uczestnicząc w pieszej wędrówce, nawet jeśli to jest najbliższa okolica Sochaczewa, czyli powiedzmy granica Famułki, Brochowskie, Królewskie, tutaj Zamczysko, ta zachodnia część puszczy, bliżej rzeki Bzury, fascynuje praktycznie wszystko. Fascynują i zarówno drzewa, jak i te stojące, te martwe drzewa leżące, już powoli się rozkładające, ale też i zwierzęta. Dzisiejsza młodzież i dzieciaki w porównaniu z nami, pokoleniem powiedzmy średnim, mocno dorosłym, rzadko kiedy bywają na wsi, mają taką możliwość, nie wiem, u dziadków, u jakiejś tam rodziny, rzadko bywają na wsi i widzą chociażby na żywo takie zwierzęta wiejskie, domowe. Więc dla nich zobaczenie dzikiego zwierzęcia, czy to łosia, czy małej sarenki, czy koziołka, czy dzięcioła zwykłego na drzewie, wiewiórki, to jest jakby ogromna radość, fascynacja. Oni bardzo często się nie umieją zachować w takiej sytuacji i niestety podnoszą larum, płosząc te zwierzęta, ale z biegiem wieku, z biegiem lat, im starsza jakby publiczność uczestników w parku, tym potrafią się też zachować, potrafią całkowicie poświęcić się ciszy, spokojowi w puszczy i im mniej przeszkadzają, tym więcej zobaczą, tak? Bo te zwierzęta jednak są płochliwe, więc no, niektóre wręcz nie lubią towarzystwa ludzi.
1: Dodaje przewodnik Michał Wrocławski. W Puszczy Kampinoskiej biwakowanie na dziko jest zabronione. Można to robić na komercyjnych i prywatnych terenach. Rozbijanie namiotu lub nocowanie jest tam dozwolone właśnie w wyznaczonych miejscach niebędących własnością Skarbu Państwa. Co jeszcze jest zabronione? Zbieranie grzybów i jagód, także runa leśnego, więc jeżeli wasi znajomi jeżdżą na grzyby do Kampinosu, to możecie pokiwać głową z politowaniem i powiedzieć, że nie wolno. Wyprowadzanie psów i innych zwierząt domowych, także na smyczy, jest zakazane. Schodzenie z wyznaczonych szlaków oraz wjeżdżanie rowerem poza specjalne trasy. Rozpalanie ognisk poza wyznaczonymi miejscami. Wjeżdżanie pojazdami silnikowymi, na przykład kładami i motocyklami. Płoszenie, karmienie lub chwytanie dzikich zwierząt. Warto o tym wszystkim pamiętać i szanować zasady tego pięknego miejsca, jakim jest właśnie Puszcza Kampinoska i Kampinoski Park Narodowy.
0: Była to audycja Cztery Strony Regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Tych ciepłych dni mamy pod dostatkiem, czasami jakiś deszcz się wkradnie, ale wyższa temperatura do końca tego tygodnia i z pewnością w kolejnych dniach. Później w tygodniu nieco chłodniej, potem znowu nieco cieplej i tak to jest, że szukamy ochłody w wodzie i nad wodą. No i tutaj cała na biało albo na czerwono, bo to w sumie strój WOPR-u. Ewelina Stefaniak, wiceprezes Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z kwestią porad właśnie dla tych, którzy w wodzie i na wodzie będą się bawić.
1: Zawsze pamiętajmy o tym, że należy jakikolwiek sprzęt użytkować z głową, a przede wszystkim przy wszystkich środkach asekuracji osobistej. Bez kamizelki nie wchodzimy na wodę. Zawsze ta kamizelka musi być na nas zapięta, nie zdjęta, nie jako oparcie, nie jako, brzydko mówiąc, podtylnik do miękkiego siedzenia, bo ona jest po to, żeby była na ramiona. Jeżeli ma zapięcia, to wszystkie powinny być pozapinane. Zawsze zakrywamy, przy tych temperaturach, zawsze zakrywamy głowę, oczy, mamy przy sobie wodę, najlepiej lekko schłodzoną do picia. No i staramy się nie korzystać z atrakcji w pełnym słońcu dłużej niż przez 45 minut do godzinki. No i małe dzieci i osoby starsze, wiadomo, że są najbardziej narażone na te upały. I tutaj trzeba też poświęcić bardzo, bardzo szczególną uwagę na to, żeby planować z rozsądkiem ten czas spędzany nad wodą.
2: Radio Sochaczew.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: 5 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: A już teraz zapraszam wszystkich na wiadomości w Radiu Sochaczew na zegarze 19.
4: Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: A już teraz zapraszam wszystkich na wiadomości w Radiu Sochaczew na zegarze 19.
6: Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
7: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
8: And our common future.
6: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część

0: Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
1: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
0: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
2: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
0: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
3: Letnie granie.
4: No to jak letnie granie, to odpowiednio letnio pogramy. David Guetta, One Love, do tego Visa Never Let Me Down, Wet Wet Wet i Three of Us, Szklany Sufit. Później nieco sportu, mnóstwo atrakcji muzycznych w Radiu Sochaczew. No i porozmawiamy sobie o wydarzeniach z naszego regionu i o festiwalach. Dużo zaproszeń Was czeka. I także sprawdzimy, jak to jest z tym telefonem w dniu bez telefonu. Czy znamy limity i potrafimy się ograniczyć? To wszystko dzisiaj będziemy sprawdzać.

0: 16 minut minęło od godziny 19 na horyzoncie magazyn sportowy Radia Sochaczew, potem trochę atrakcji i sprawdzimy, jak to jest. Czy generacja, w której żyjemy, której się urodziliśmy, ma wpływ na to, jak podchodzimy do mediów społecznościowych, telefonu i do naszych uzależnień i nawyków. To wszystko w Radiu Sochaczew także. Dziś przypominam dzień bez telefonu, więc jeżeli wieczorem już wróciliście do domu popołudniem i zastanawiacie się, co zrobić, to odłożenie telefonu na bok będzie świetnym pomysłem. A w tle może wam przecież pograć Radio Sochaczew i wszyscy zadowoleni.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
18: Reklama.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
21: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: No to rozpoczynamy magazyn sportowy w Radiu Sochaczew, 18 minut po 19 w studiu Dawid Juskowiak, prezes Rysi Sochaczew. Cześć.
22: Cześć, witam wszystkich.
0: Najważniejsze pytanie, grający prezes czy już nie grający prezes? Bo schudłeś, dobrze wyglądasz, jesteś po urlopie, a było od czego i po czym odpoczywać, no to co będzie w nowym sezonie?
22: Wiesz co, jeszcze nie wiem, czy grający prezes, wszystko na to wskazuje, że raczej nie, ale no jeszcze nie mówię ostatniego słowa, zobaczymy, co czas pokaże.
0: Powiedz mi, ile to już trwa ta twoja przygoda z Rysiami?
22: Na początek, kiedy to zakładaliśmy, 2023-2024, to był ten debiutancki sezon, ale wcześniej, tak jak wiemy, SSMK, które przerodziło się w Rysie Sochaczew, to był rok 2022.
0: I jak wyglądały te początki, bo mieliśmy debiutancki sezon w drugiej lidze, wcześniej przygody związane z awansami, duża dysproporcja, spory krok, jeżeli chodzi o ten poziom sportowy, poziom koszykarski?
22: Tak, zdecydowanie. No, trzecia liga, początki, też było ciężko, ale pokazaliśmy, że w pierwszym sezonie naszym debiutanckim zagraliśmy w półfinałach o awans do drugiej ligi, nie udało się u Sosnowcu. No ale ten drugi sezon, ten już uświetniony awansem, no to było naprawdę bardzo fajne i duże wydarzenie. przeskok z trzeciej do drugiej ligi jest naprawdę olbrzymi. I to sportowo i finansowo, więc no, dużo wyzwań czekało nas w tym debiutanckim sezonie.
0: Jeśli chodzi o trzecią ligę, wy weszliście po prostu z framugą, z drzwiami, z kopa, z rozmachem. Czy drużyna, która się tak mocno czuła, świetnie przeszła przez te eliminacje, przez te turnieje, jak weszła na ten szczebel drugoligowy, bo tam też w pewnym momencie był taki prychol zimny, prawda?
22: Tak, jak najbardziej. No, tak jak dobrze powiedziałeś, turniej półfinałowy, 3 zwycięstwa, żadnej porażki, turniej finałowy, również 3 zwycięstwa, żadnej porażki. To wszystkie turnieje, które odbyły się w Sochaczewie. Jeżeli chodzi o drugą ligę, też zaczęliśmy dobrze, bo pierwsze 2 zwycięstwa z Żubrami Białystok i z Legią 2 Warszawa. No potem gdzieś ta forma zaczęła nam, nie wiem czy uciekać, czy po prostu trafialiśmy na mocniejsze zespoły, dużo większe od nas, z większymi tradycjami koszykarskimi. Zaliczyliśmy serię porażek, no ale finalnie utrzymaliśmy się, cel osiągnęliśmy, utrzymaliśmy się w drugiej lidze.
0: Co jest większym wyzwaniem na tym szczeblu? W ogóle jeżeli chodzi o sport, czy utrzymanie formy i koncentracji psychicznej, czy fizycznej, czy te umiejętności, bo poziom sportowy był niezły i tak jak rozmawialiśmy o tych trzecich kwartach, drugich połowach, co trudniej ujarzmić, właśnie zachowanie zawodników, kondycję, czy dotrzeć do nich psychicznie, dotrzeć do głowy, żeby zachowywać koncentrację?
22: Wiesz co, bardzo dobre pytanie. Też się wiele razy jeszcze do tej pory się zastanawiam, ponieważ tak jak wspomniałeś, mieliśmy kilka meczów, można powiedzieć, wygranych. Końcówka trzecich kwart, tak jak mecz z Żyrardowem, z Pruszkowem, z Mińskiem Mazowieckim, gdzie prowadziliśmy na 10 minut przed końcem 20 czy 25 punktami, przegrywaliśmy mecze. Wydaje mi się, że to wszystko siedzi w głowie zawodników. Tu był, wydaje mi się, jakiś problem, bo ciężko jest roztrwonić w koszykówce 20-25 punktów wchodząc na czwartą kwartę, więc wydaje mi się, że to wszystko leżało tylko i wyłącznie w głowie zawodników.
0: A tak z twojej perspektywy, jeżeli w ogóle chodzi o ogląd danie sportu, podejście do sportu, co jest większym wyzwaniem? Właśnie budowanie formy, utrzymywanie formy na tym topie, czy właśnie pielęgnowanie tego komfortu, tego zdrowia psychicznego? Wiesz, o co mi chodzi? O taką kondycję czystej głowy, nie rozpamiętywanie punktów na przykład, akcji.
22: Wiem o czym mówisz. Wydaje mi się, że utrzymanie stabilnej formy, bo w niektórych meczach pokazywaliśmy, tak jak chociażby mecz z Radomiem, gdzie byliśmy skazani na porażkę, mieliśmy już tych młodych graczy po różnych naszych perturbacjach, a wygraliśmy prawie 20 punktami z wiceliderem, a w przyszłym tygodniu jechaliśmy na mecz do Mińska, gdzie de facto byliśmy faworytem i przegrywamy z Kretesem, więc wydaje mi się, że utrzymanie tej stabilnej formy, znaczy to jedno łączy się z drugim, bo i forma psychiczna, i forma sportowa, fizyczna muszą współgrać ze sobą, bo inaczej nie będzie sukcesu.
0: Powiedz mi, jakie ty masz wnioski po tym sezonie drugiej ligi, bo dużo się działo po prostu w każdym aspekcie możliwym, jeżeli chodzi o twoją funkcję, twoje też i perypetie klubowe, no bo wiele wyzwań było przed tobą. Jakie są twoje wnioski i spostrzeżenia? Z czymś trzeba, nie wiem, uporać się wcześniej, czy właśnie wręcz przeciwnie, trzeba być gotowy, żeby cały czas reagować na bieżąco?
22: Wydaje mi się, że reagować na bieżąco na pewno, ale trzeba po prostu zacząć dużo wcześniej działać. W trzeciej lidze, tak jak wiemy, to była taka liga, bardzo wysoka liga amatorska, kilka klubów w Polsce płaciły pieniądze zawodnikom, między innymi i my. I wydaje mi się, że o wiele wcześniej trzeba się zabrać za niektóre rzeczy, chociażby sprawy ze sponsorami, które już mamy praktycznie wszystkie domknięte, jeszcze przed ogłoszeniem składu, tak? Więc to jest takie najważniejsze i wydaje mi się, że Następna kolej rzeczy to są po prostu zawodnicy, których też już mamy wszystkich dogadane. W przyszłym tygodniu będziemy podpisywać umowy i wejdziemy po prostu w sezon przygotowawczy, w obóz przygotowawczy w sierpniu od razu z czystą kartą.
0: Czy miasto Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie pozostają sponsorami, znaczy partnerami, nie sponsorami, tylko partnerami, ważnymi partnerami, jeżeli chodzi o Rysię?
22: Tak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jak najbardziej. Nasza współpraca od samego początku układa się fantastycznie i tutaj No, nie ma żadnego zagrożenia, bardzo sobie cenimy tą współpracę, bardzo dużo nam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pomógł we wszystkich sezonach, nawet i w tym debiutanckim, za co serdecznie dziękuję. A miasto Sochaczew w tym sezonie będzie sponsorem głównym. Będzie sponsorem głównym, burmistrz Daniel Janiak wyciągnął nas pomocną dłoń, dzięki czemu też możemy zagrać w tym sezonie w drugiej lidze i liczymy, że ta współpraca będzie się układała bardzo dobrze.
0: Może to potwierdzisz, może nie. Ja wiem ze swoich źródeł, i to nie tylko w kwestii koszykówki, że czasami, jeżeli chodzi o sport i pomoc, taką też też i doraźną. To, że z burmistrzem da się to wszystko fajnie, konkretnie załatwić, jak było w tym wypadku?
22: Tak, jak najbardziej. Po prostu zadzwoniłem do burmistrza, spotkaliśmy się, umówiliśmy się na spotkanie, przedstawiłem projekt drużyny, jak to będzie wyglądało w tym sezonie, kto nas będzie wspierał, jacy sponsorzy, jaki mamy plan na przyszłość, i burmistrz jak najbardziej to zaakceptował, z czego bardzo się cieszę, pomógł nam i to nam pomógł bardzo. Myślę, że niebawem też to zakomunikujemy, bo jeszcze dopinamy tam niektóre szczegóły i bardzo dziękuję burmistrzowi miasta.
0: To zapytam jeszcze o obiekt, bo też były zastrzeżenia związane z odległością tam i tak, bliskością linii, czy tam wszystko gra i Chodaków będzie waszym domem.
22: Tak, Chodaków będzie naszym domem niezmiennie, może delikatne jakieś korekty wprowadzimy, ale to tylko takie delikatne, techniczne, ale obiekt jest przygotowany w 100%.
0: Dobrze, trochę mi się pożaliłeś też na zawodników i na reakcji kibiców, że czasami ci pytają, a czemu tych nie ma, czemu tamten ten i chciałbym, żebyś o tym opowiedział, że czasami też no zwykłe ludzkie czynniki pozaboiskowe decydują o obecności bądź nieobecności, czy to po prostu rzecz związana z tym, że atmosfera jest ciężka i nie chcieli grać? Jak to
22: nie,
0: było?
22: Nie, absolutnie. Tutaj nasi starzy zawodnicy, tak powiem, stare rysie, to nie jest tak, że zawodnicy odchodzą od nas, bo coś jest nie tak, czy nie płacimy, czy różne inne animozje. Tutaj chodzi tylko o względy prywatne. Jeden zawodnik ma małe dziecko, któremu się niedawno urodziło, drugi się przeprowadził, ma bardzo dalekie dojazdy i na tym poziomie po prostu już nie mają siły grać, ponieważ prowadzą swoje firmy, pracują w wojsku i tak dalej, więc na to się składa dużo czynników, ale na pewno nie rezygnują z tego względu, że coś w klubie jest nie tak.
0: Powiedz mi, co ci się marzy, jeżeli chodzi o skład? Czy doczekamy się zawodników z Sochaczewa z naszych stron?
22: No właśnie, tutaj mamy taki mały mankament, ponieważ jesteśmy po treningu naborowym. No i co się wydarzyło? Przyjechało prawie 50 zawodników, z czego z Sochaczowa było może jeden, może dwóch, niestety. Byli zawodnicy z Płocka, byli zawodnicy ze Skierniewic, z Warszawy, z Łodzi, a niestety tutaj w Sochaczewie przyszło tylko dwóch, na czym bardzo ubolewam, bo docelowo chcielibyśmy, żeby to był lokalny zespół złożony praktycznie z samych zawodników z Sochaczewa, dlatego mocno rozwijamy akademię i mam nadzieję, że za 4-5 lat paru wychowanków zagra w drużynie seniorów.
0: Co przyciąga? Ten brand, który tak rozpromowaliście w Polsce i na Mazowszu, czy możliwość gry na szczeblu drugoligowym, czy i to, i to?
22: Myślę, że to i to, ale głównie ten brand, bo przyjechało dużo zawodników, chociażby z drugiej Legii Warszawa, czy przyjechali zawodnicy z Wisły Płock.
0: Nie wiem, czy powinniśmy mówić, bo może kluby nie wiedzą, że ich zawodnicy przyjechali
22: tak, masz rację, ale to był tylko trening naborowy, więc tutaj nic złego się nie wydarzyło. I ta marka, ci kibice, dużo zawodników młodych, którzy grali już z nami na przykład w trzeciej lidze, młodzieniaszki po 16-17 lat, mówią, że tutaj atmosfera jest nieziemska i chcieliby zagrać właśnie w Sochaczewie ze względu na tą atmosferę, na tą kibiców. Jak dobrze wiemy, nawet na poziomie drugiej ligi często się zdarza, że jedziemy na meczach, hala jest pusta, tak? A tutaj jednak w Sochaczewie ta koszykówka żyje i mam nadzieję, że w tym sezonie będzie żyła jeszcze mocniej.
0: Więcej miejsc na trybunach, jeżeli chodzi o Chodaków, przewidujecie?
22: Chcielibyśmy, ale jeżeli by wróciły te czasy z pierwszego i drugiego sezonu trzecioligowego, wcale bym się nie obraził.
0: Dobrze, powiedz mi, co w kwestii trenera, bo jak śledzimy media społecznościowe i wasze komunikaty, co dalej z trenerem Łukaszem Puchałą?
22: Co dalej z trenerem Łukaszem Puchałą? No chyba już mogę to tak zakomunikować oficjalnie. Łukasz przed tym sezonem powiedział, że to będzie jego ostatni sezon w Rysiach. Awansował z nami, jest od samego początku, utrzymał drużynę w trzeciej lidze i to też są sprawy rodzinne. On po prostu przez rok musi odpocząć od koszykówki, nie będzie pracował ani w Żelardowie, ani w Sochaczewie, robi sobie taką roczną przerwę. Mamy już trenera, umowę będziemy podpisywać w przyszłym tygodniu, dlatego nie mogę jeszcze zdradzić nazwiska, ale na pewno się dowiecie z naszych komunikatów.
0: Okej, jeżeli chodzi o sam sztab, tutaj jakaś kosmetyka, bo czy będą jakieś zmiany, no bo też tutaj od A do Z pewnie będziecie chcieli już wprowadzać zawodników od razu z gotowym sztabem na drugą ligę.
22: Tak, jak najbardziej. No w składzie będzie sporo roszad, no, tutaj zdradzę, że zagramy bardzo młodym składem w tym sezonie, będą to chłopcy 17, 18, 19, 20 lat, najstarszy chyba 24, więc taka średnia wieku wyjdzie około 19 lat, ale mamy ich aż 17, wszyscy nadają się do grania, więc liczę, że ta rywalizacja na treningach o pierwszą dwunastkę przyniesie na pewno fajną korzyść sportową, bo chłopcy potrafią grać, to są chłopcy, którzy już grali w drugiej lidze.
0: Mają doświadczenie, prawda?
22: Oczywiście, mają doświadczenie drugoligowe, w swoich macierzystych klubach dostawali zdecydowanie mniej szans, dlatego chcemy ich wypromować i zatrzymać na jak dłużej, bo wiemy, że przyszłość należy należy do młodzieży, tak? Więc z tego, co widziałem na treningu naborowym, no rywalizacja była bardzo duża, żeby się pokazać i myślę, że coś fajnego może się z tego, że tak powiem, wykluć. Tym bardziej, że mamy w tym sezonie reorganizację drugiej ligi i aż 4 drużyny będą spadały z naszej grupy.
0: Ile mamy drużyn na szczeblu drugoligowym? Tu gdzie walczycie?
22: 16.
0: Z czego 4 będzie wylatywać?
22: 4 będzie wylatywać, będzie spadać.
0: Wcześniej mieliśmy 2 drużyny, tak?
22: Które
0: leciały. Wy się utrzymaliście na którym miejscu?
22: Na 12.
0: Jak to by wyglądało teraz? To rozumiem, apetyt jest na wyższą lokatę.
22: No teraz musimy być na 11 miejscu, ale oczywiście jest to do zrobienia. Naprawdę jest to do zrobienia. Bo będzie też kilka drużyn młodzieżowych, z którymi my się możemy spokojnie powalczyć.
0: No ale przede wszystkim i wasze wnioski i doświadczenie, no bo jednak rok spędzony na tym szczeblu i konfrontacja z takimi drużynami też jednak robi swoje.
22: Tak, oczywiście. No mówię, jeszcze chciałem dodać, że dysproporcja między tymi pierwszymi drużynami a tymi ostatnimi jest duża, a szczególnie finansowa, bo Legionowo i Żubry, z tego co wiem, nawet ściągają już do drugiej ligi człowiek czy ludzi zza oceanu, więc może być naprawdę ciekawie.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to też nie mówimy o amatorce, mówimy o zapleczu profesjonalnej koszykówki i to było widać i to będzie widać także w waszych meczach.
22: Tak, jak najbardziej. No mówię, druga liga to już można powiedzieć jest pełne zawodowstwo. Tutaj każdy zawodnik dostaje wynagrodzenie za swoją pracę.
0: No
22: tak?
0: Ale też mi chodzi, wiesz, nie tylko formę, tylko jak to się nazywa, sam przebieg gry, o formację, o dostosowanie do tego, co tam oczekuje trener, więc tutaj naprawdę można zwrócić uwagę i na ofensywę, i na defense, i na to, jak to wszystko przebiega.
22: Tutaj to już jest wszystko wypracowane na treningach. Wszystkie schematy, wszystkie sety, które gramy, to nie dzieje się z przypadku. To jest, mówię, ciężka praca na treningach, na obozie przygotowawczym, a poza tym, tak jak mówię, chłopcy doświadczenie drugoligowe już mają, trzecioligowe, drugoligowe, gdzieś tam nawet gdzieniegdzie pierwsza liga, więc myślę, że coś fajnego z tego może wyjść, tym bardziej, że oni grają w koszykówkę od 7-6 roku życia.
0: Okej, to powiedz mi jeszcze o tym treningu naborowym. Jak przychodzą zawodnicy, którzy chcą grać w kosza po prostu, to macie przekrój zawodników, którzy coś tam ogarniają, wiedzą, co to jest zasłona, czy to są zawodnicy, którzy są przygotowani, potrafią zagrać, ale trzeba ich tych formacji i tych ustawień nauczyć?
22: Generalnie powiem tak, było pół na pół. Połowa zawodników to już byli gracze, na pierwszy rzut oka było widać, że to są grający zawodnicy.
0: Że gdzieś grali.
22: Tak, my dostawaliśmy maile, tym bardziej z ich całą ścieżką, w jakich klubach grali, na jakiej pozycji i tak dalej. No ale była też druga część zawodników, którzy przyszli, że tak powiem, z ulicy, tak? Ale warto też takich zawodników sprawdzić, ponieważ jakaś perełka zawsze się może trafić.
0: Nieźle. Dobrze, o nowych zasadach wiemy, co dało w kość też wiemy. Czy ty jesteś i klub jesteście przygotowani do tych rozgrywek? Bo informacja poszła, rozumiem, że od A do Z na ten moment wszystko się zgadza.
22: Tak, wszystko się zgadza. Kończymy podpisywanie umów sponsorskich, jesteśmy już na ostatnim etapie. Skład mamy wybrany, dużo zaoszczędzimy w tym sezonie, można powiedzieć połowę poprzedniego budżetu z tego względu, że będziemy grali młodymi zawodnikami, więc tak, jesteśmy gotowi.
0: I kiedy rozpoczyna się sezon, kiedy zaczynacie okres przygotowawczy, taki już związany z podejściem do drugiej ligi?
22: 17-18 sierpnia jesteśmy w trakcie dogadywania z trenerem, zaczynamy przygotowania, to będą po 3-4 treningi w tygodniu przez najbliższe 2 tygodnie. We wrześniu chcemy zagrać 3-4 sparingi, a ostatni weekend września planowane jest rozpoczęcie rozgrywek drugiej ligi.
0: No to czekamy, wszystko w takim razie gotowe.
22: Tak jest.
0: Dobrze, będzie czas na odrobinę muzyki, festiwale Disco Bzura na Horyzoncie w lipcu, WSC Festiwal w sierpniu, trochę muzyki zagrzewającej do boju przed pracą?
22: Tak jest, jak najbardziej, na Święto Bzury zapraszamy, jak zawsze będzie nasze stanowisko.
0: Wspaniale, dobrze, bardzo ci dziękuję w takim razie, sporo się dowiedzieliśmy. W magazynie sportowym Radia Sochaczew Dawid Juskowiak, prezes Rysi Sochaczew, czy grający, nie grający jeszcze nie wiemy, ale gotowy do gry w drugiej lidze.
22: Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
21: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Radio Sokarzew. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Fajna impreza przed nami w weekend. Kolejny zlot klasyków w powiecie sochaczewskim. O tym po godzinie 20. Co wy na to? No widzę te rączki w górze i cieszę się, ale na razie kierunek wiadomości w Radiu Sochaczew. Te punktualnie o 20.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 20.
5: Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premiera Przemysława Czarnka w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Boheński i Adam Bielan.
6: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
7: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekty polityczne, jakichś wielkich emocji.
5: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
8: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
5: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
9: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst.

0: dobra okazja.
1: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
0: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
2: Znak miałby przypominać znak uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Pierwsze półfinałowe emocje na mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu mistrzostwo. Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21:00 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali, a zmierzą się w nim Argentyna z Anglią. Błażej Kulesza.
7: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
6: Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze, wprawdzie dopiero w listopadzie i grudniu, ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami Lube Civitanova i Tasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maseik. Mistrz Polski i druga drużyna Ligi Mistrzów w minionym sezonie, czyli Aluron Warta Zawiercie, zagra z SV Gelineburg, VK Karlowarsko oraz Wałas Las Palmas. Bogdanka Luk Lublin trafiła na Rana Vero Verona, Tur VB oraz zwycięzcę kwalifikacji. W kobiecych zespołów pecha miał Developers Rzeszów, zagra z Imoco, Volley Conegliano, Igorem Gorgonzola Novara i Drezner SC. Debiutujący w rozgrywkach Unii Opole zmierzy się z broniącym tytułu Vakifbankiem Stambuł, Volejem Miluza oraz drużyną z kwalifikacji. Kacper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanu i Cortiny był dziś najlepszy w memoriale olimpijczyków w skokach narciarskich na Igelicie. Drugie miejsce na skoczni w Szczyrku zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Mamy środę 15 lipca i cieplutką środę to cieszy. Tego dnia w 1854 roku urodził się Jacek Malczewski. Był malarzem, symbolistą i jednym z największych twórców młodej Polski. A dziś Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura świętują imieniny. Najlepsze życzenia ode mnie. W kalendarzu dzień bez telefonu, więc ile średnio czasu spędzamy przed małym ekranem? O tym w Radiu Sochaczew za moment, ale na pewno będziecie zaskoczeni. Poza tym w swoich telefonach sami możecie to sprawdzić w ustawieniach. Chociaż nie wiem, czy chcecie.
3: Letnie granie.

0: No moi drodzy, dzisiaj dzień bez telefonu. Średnio przed ekranem telefonu spędzamy od 3 do nawet 6 godzin dziennie. Dokładny czas oczywiście zależy od wieku i nawyków. Młodsze pokolenia, na przykład Gen Z, potrafią poświęcić na siedzenie przed ekranem, małym ekranem, średnio blisko 8 godzin na dobę, podczas gdy specjaliści z zakresu higieny cyfrowej zalecają, by ten czas nie przekraczał 2 godzin dziennie. Dzisiaj dzień bez telefonu. Zróbcie sobie sprawdzian, ile wytrzymacie. Zajmijcie się czymś, może planszówki albo książka w miłym gronie, rodzinnym gronie, no i zmierzcie czas. Tylko nie na telefonie.
1: Letnie granie.

0: teraz czas na zaproszenie na bardzo fajną imprezę motoryzacyjną w naszym powiecie, czyli wakacyjne spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew. To wydarzenie 18 lipca, więc już za moment. Start o godzinie 17 na boisku w Feliksowie w gminie Sochaczew oczywiście. Zlot aut klasycznych i nowoczesnych, atrakcje dla całych rodzin, będzie strefa gastro-relaksu, muzyka na żywo, no i oczywiście nie zabraknie samochodów, motocykli, muzyki z lat 80. i 90., trochę house'u i techno do godziny 20. DJ Adam zadbał o atrakcje muzyczne. Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, także 18 lipca od godziny 17 wakacyjne spotkanie z motoryzacją w gminie Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kolejny artysta tegorocznej edycji Disco Bzury już ogłoszony. Na festiwalowej scenie zamelduje się zespół Playboys. Ich koncert wystartuje punktualnie o 16:00. O 17:30 za to już na scenie Dave, o 22:00 Spontan. Także jeszcze dwie karty zostaną do odsłonięcia, a Disco Bzura już 25 lipca. Imprezę poprowadzą Julia Kuligowska z Urzędu Miasta i Tomasz Marciniak z Radia Sochaczew. Widzimy się w amfiteatrze i pod sceną.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.